0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Odważny biustonosz.
2: Rosa nie zrozumiał. No, mocno wycięty. Po założeniu widać całą pierś wraz z brodawką. Doprecyzowała. Alicja dostała go w prezencie od poprzedniego partnera, który przed laty kupił jej go na walentynki. Nowemu narzeczonemu nie podobało się, że Alicja wciąż go nosi. To dlatego uznała, że zniszczył jej bieliznę, kiedy tylko wyjechali na urlop. Niestety nie mamy zdjęcia tego stanika, bo Alicja wyrzuciła go po kłótni, a w sprawie podejrzanych było tylko dwóch. Obecny i poprzedni partner. Śledztwo na początku wydawało się trywialne. Alicja, broniąc się przed zamaskowanym napastnikiem, chwyciła rozgrzane żelazko, które stało na desce do prasowania. Udało jej się dotknąć policzka napastnika i mówiła mi, że dostał, bo nylon aż zaskwierczał. Czuła zapach spalenizny, jakby topił się plastik. To nie uratowało jej przed gwałtem, a sprawca stał się tylko brutalniejszy. Niestety do dziś pozostaje bezkarny, bo żaden z podejrzanych nie miał oparzeń na twarzy. W mieszkaniu poza otwartym oknem nie stwierdzono śladów włamania. Jak już wiesz, popełniono błąd. Do dziś sprawa leży na półce z niewykrytymi.
1: A ta tutaj?
2: Rosa wyjął z pliku zdjęcie innej, dużo starszej kobiety.
1: Miała mocno skręcone blond włosy, które tworzyły na głowie rodzaj słowiańskiego afro. Trwała, nie była twarzowa ani modna, ale skutecznie odciągała uwagę od ptasiej twarzy kobiety. Ona ma z 50 lat, zauważył komisarz.
2: To Ewa Janaszkiewicz, sprzątaczka, wyjaśniła szybko Lena. I nie 50, tylko 43. Po rozwodzie mieszkała sama w suterenie na Grochowie. Była tak biedna, że nie stać jej było na ogrzewanie. Nocami sprzątała biura, więc jak wracała do domu nad ranem, gotowała wodę w garnku i kąpała się w bali. Sprawca czekał na nią za kotarą tej prowizorycznej łazienki. Kiedy była naga i bezbronna, zaatakował ją, po czym zgwałcił, używając szyjki od butelki. Jej pętla na szyi już jest wyraźna, widzisz? Lena pokazała zdjęcia z autopsji. Ewa Janaszkiewicz mówiła mi, że potwornie się bała i była przekonana, że uszła z życiem tylko dlatego, że całkowicie mu się poddała. Sprawca groził jej, że jeśli pójdzie na komisariat, wróci i ją zabije. Zawiadomiła policję wyłącznie dlatego, że zarabował jej ostatnie oszczędności, a trochę gotówki i złota trzymała w domu. Ewa miesiąc wcześniej znalazła przeciętą koszulę nocną. Była to zwykła koronkowa halka, ale w jej garderobie jedyna wymyślna rzecz, która mogła stanowić dla sprawcy jakiś fetysz erotyczny. To wydarzyło się rok po gwałcie na Alicji Świerkowskiej, a obie kobiety mieszkały w tym samym kwartale ulic. Właściwie mogły się nawet znać, spotykać w sklepie spożywczym albo kościele na placu Szembeka. Niestety nie mam informacji, czy ktoś to sprawdził. Rosa wziął zdjęcie i kolejno je przeglądał. Lena poczuła się pewniej, bo był wyraźnie zaintrygowany.
1: A te cienkie sznurki? Dopytał. Ujawniono je na miejscu gwałtu tej starszej?
2: Mogę z nią jeszcze raz porozmawiać, zaoferowała Lena. Może udałoby mi się ją znaleźć? Niestety wtedy nikt o to nie zapytał. W tym mieszkaniu było dosłownie wszystko. Ewa Janaszkiewicz miała tylko jeden pokój. Składzik z majdanem życia, bo jak mówiłam, niedawno się rozwiodła. Smutna historia. Pamiętam, że próbowałam załatwić jej jakieś lepsze lokum.
1: Rosa odchrząknął, a potem wskazał palcem trzecią, wyselekcjonowaną przez Lenę sprawę. Te kojarzę, powiedział. Daria Walewska, 2022.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Tak wygląda młoda ziemianka, pani wiceprzewodnicząca, czyli Wicek. Halina Doria Dernałowicz jest związana z Laskami. Tam rozeznaje swoje powołanie. Rodzice Haliny na jej prośbę wybudowali na terenie zakładu małą, jednopiętrową willę w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy Laskowej, domku rekolekcyjnego i domu sióstr. W tej willi zamieszkali w 1927 roku, po utracie swego rodowego majątku na Kresach. Halina urodziła się w Rochiniu. Często wspomina w pamiętnikach dom, rozległy park, róże na klombach i dwóch starszych braci. Uczyła się na pensji pani Strażyńskiej w Krakowie, więc nie poznały się z Ireną w szkole. W 1917 roku musiała opuścić Rochin z powodu rewolucji październikowej. Dopiero po 1920 roku włącza się w pracę społeczną w Polskim Stowarzyszeniu Młodych Kobiet i Stowarzyszeniu Młodych Ziemianek. Obydwie organizacje należą do Międzynarodowej Unii Katolickich Związków Kobiecych. Halina reprezentuje te organizacje na zjazdach w Paryżu, Genewie i w Rzymie. Dernałowicz jest przewodniczącą sekcji Młodych Akcji Katolickiej. Czasopismo Ruch Katolicki, miesięcznik poświęcony zagadnieniom akcji katolickiej w Polsce, w 1934 roku donosi. Archidiecezja warszawska. Przy sekretariacie generalnym AK utworzona została specjalna sekcja Młodych Akcji Katolickiej, w której zgrupowano szereg organizacji młodzieży żeńskiej zajmującej się ruchem młodzieżowym, jak Stowarzyszenie Młode Ziemianki, SMP, Polskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet, Koło Studiów dla Młodej Inteligencji Żeńskiej. Sekcja ma za zadanie skoordynowanie pracy stowarzyszeń młodych oraz krzewienie kultury katolickiej wśród młodego pokolenia żeńskiego. Przewodniczącą sekcji została Halina Doria Dernałowicz, a w skład zarządu weszły poza tym Irena Gombrowicz, Maria Sawczykówna i po dwie delegatki z każdego stowarzyszenia. Sekcja wykazała już w krótkim czasie swego istnienia bardzo żywą działalność, zajmując się szczególnie problemami młodzieży. Na początku grudnia zorganizowała sekcja ciekawy cykl wykładów społecznych z następującym programem referatów. Czesław Polkowski – Młodzież wczoraj, a dziś. Irena Gombrowicz – Młodzież żeńska w Polsce. Anna Paradowska-Szelongowska – Zagadnienia kobiece na terenie międzynarodowym. Dr M. Śliwińska-Zarzecka – Przygotowanie do pracy społecznej jednostki i zespołu. Redaktor Jędrzejewski – Drogi służby społecznej. Ksiądz dyrektor Lewandowicz – Katolicyzm, doktryna indywidualna i społeczna. Halina Doria Dernałowicz – Zadania młodego ruchu w Polsce.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek Lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
0: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W naszym kraju punktów, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
3: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Za 9 minut siódma. Dzień dobry.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: A tu czwartek, czwarteczek, piątek i weekend. Taka jest kolej rzeczy. W tym kierunku idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic. Ula Urzędowska, dzień dobry. Wakacyjne śniadanie mistrzów zaczynamy. Pakiet najpiękniejszej muzyki filmowej czeka. Do tego najważniejsze fakty, z którymi startujemy już o 7. RMF Classic wita i zaprasza.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.

0: Jerzy Rogiewicz i muzyka z serialu 1670. Za 3 minuty siódma, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic, jakby to powiedział Jan Paweł z Adam Czychy. Hop, hop, hop, wstajemy. Najważniejsze fakty czekają, a te przynosi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry,
1: co będzie hop, w faktach? Hop, hop, to było do mnie, tak rozumiem. Dobrze, no to w faktach o poranku zaczniemy
0: od pożarów. Ale ty już wstałeś, więc nie do ciebie.
1: No tak, dobrze.
0: Do mnie.
1: No. Pracują strażacy przede wszystkim od rana, bo będziemy mówili o Chorzowie, w którym Żywy już jest opanowany, ale także o Warszawie, bo tam z kolei od rana duży pożar na Targówku, płonie magazyn i komisje samochodowe, więc o tym na pewno powiemy. Ale sprawdzimy też sytuację w Krakowie, bo tam mieszkańcy są zaniepokojeni przedłużającym się bezkrólewiem po odwołaniu prezydenta.
0: Wspaniale. O siódmej startują najważniejsze fakty.
2: Reklama. Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Po reklamie.
0: Minęła siódma, najważniejsze fakty, wakacyjne śniadanie mistrzów, a przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Pożar w centrum Chorzowa opanowany. Strażacy ugasili ogień w niezamieszkałym budynku. Akcja zakończyła się około północy, gdy zlikwidowano ostatnie zarzewie ognia. Co w tej chwili dzieje się na miejscu, powiedział nam oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, kapitan Michał Adamek.
11: Wszystkie zastępy praktycznie wróciły do swoich jednostek, natomiast na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp.

0: Ogień objął teren, na którym znajdują się hala magazynowa, warsztaty samochodowe i komisy. Z trasy S8 na wysokości węzła Łabiszyńska widać unoszący się nad okolicą gęsty czarny dym.
1: Fakty o poranku w RMF Classic.
0: We wtorek w całej Polsce zawyły syreny. Służby testowały system ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami z powietrza. To była tylko próba. A jak powinniśmy zachować się w takiej sytuacji zagrożenia?
2: Po pierwsze, widząc przelatujące drony, szczególnie w strefie przygranicznej, natychmiast dzwonimy pod telefon alarmowy. Po drugie, nie lekceważmy syren, ale na nie reagujmy. Tak więc, po usłyszeniu sygnału modulowanego, trwającego 3 minuty, nie dzwonimy do znajomych, ale od razu ściągnijmy dzieci z podwórka i ukryjmy się w budynkach. I po trzecie, do odwołania alarmu nie wychodźmy na zewnątrz. Nie polujmy z telefonem, by sfilmować atak, ale pozostańmy w ukryciu, czytając komunikaty i czekając na 3-minutową ciągłą syrenę.
0: Tłumaczył komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura w najnowszym odcinku Terenu Wojskowego na antenie radia RMF24. Mijają prawie 2 miesiące od referendum, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta miasta, a termin przedterminowych wyborów nadal nie został wyznaczony. Rosnąca niepewność i przedłużający się brak decyzji budzą frustrację krakowian. Mieszkańcy podkreślają, że taki stan zawieszenia nie sprzyja miastu i oceniają sytuację jako efekt politycznych rozgrywek.
3: Nie ma gospodarza nadal i tyle.
4: Wydaje mi się, że Kraków jest w stanie zawieszenia. Lepiej byłoby mieć już jednoznacznie osobę wyznaczoną na stanowisko prezydenta, który zająłby się miastem.
5: W ogóle zakładałabym, że gdzieś przepisy określają dokładnie, do kiedy te wybory powinny się odbyć, ale rozumiem, że nie ma takiej jasności, można to różnie interpretować, no i to faktycznie już jest takie naciągane.
6: Niestety obawiam się, że to są właśnie względy polityczne. Sam mam taką sprawę, która jest cały czas w zawieszeniu przez to i nie służy mi to.
0: Te głosy krakowian w okolicach Plant Nowackiego w dzielnicy Podgórze zebrał nasz reporter Maciej Sołtys.
7: A Polska jest w zasięgu kolejnego niżu z chłodnym frontem atmosferycznym. Pozostajemy w chłodnej masie powietrza polarnego. Ciśnienie będzie spadać, potem urośnie. W południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Zachmurzenie spore, na szczęście z większymi przejaśnieniami. W pakiecie przelotne opady deszczu, miejscami burze. 7:04, wakacyjne śniadanie mistrzów. Żyje się tylko 2 razy. Za chwileczkę słychać to będzie w nutach, które napisał John Barry dla agenta 007. Będzie historia Bruce'a Lee, muzyka z filmu Smok, historia Bruce'a Lee. Tutaj ścieżką dźwiękową poprowadzi nas Randy Edelman, a ku przeszłości, smaczkom historycznym, zabierze nas też niebawem Maciej Korkuć. Najpiękniejsza muzyka filmowa nas prowadzi. Zapraszam do RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Dzień dobry, zapraszam. 11 minut po siódmej. Muzyka filmowa nas wspiera i prowadzi przez poranek. Teraz Randy Edelman i muzyka z filmu Historia Bruce'a Lee zabrzmiała. Tymczasem smaczki historyczne i inne historie z przeszłości.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie co nieco o ogórkach i o pocałunkach. Trzech szwedzkich lekarzy przedzierało się wiosną 1831 roku do Polski, walczącej kolejny miesiąc przeciw Rosji o swoją niepodległość. Chcieli się dostać w szeregi Wojska Polskiego i także walczyć. Sven Jonas Stille opisywał swoje wrażenia. Przyjechaliśmy do Lipna, małego, dość schludnego i pięknego miasteczka. Udaliśmy się do burmistrza, by pokazać mu paszporty oraz przepustkę. Na rynku sprzedawano przede wszystkim sól kamienną, ozdoby, cebulę i ogórki, bowiem narodowym przysmakiem Polaka są przede wszystkim ogórki, które zjada on równie łakomie, jak dzieci jedzą jabłka. Burmistrz przyjął nas dobrze i powitał na sposób polski pocałunkiem oraz powiedział, że nie możemy odjechać, zanim nie zjemy obiadu, który przygotował dla nas zarząd miasta. Podziękowaliśmy i powróciliśmy na obiad. I przeżyliśmy w czasie powitania ciężkie chwile, bowiem wszyscy musieli nas koniecznie ucałować, by okazać w ten sposób swoją przyjaźń. Tak więc przypuszczono na nas, biednych Szwedów, prawdziwy szturm. Złożyliśmy tym dobrym ludziom ofiarę z naszych warg, pocieszając się, że może nadejdą także damy, które wynagrodzą nam trudy z ich mężami i braćmi. Niestety nadzieje pozostały płonne. Jak pisze Stille, byli tam jednak tylko mężczyźni. Nie mogliśmy się spodziewać żadnego zadośćuczynienia. Jednak rozmarzył się i dodawał: w Polsce jest taki zwyczaj i być może jest on przykry, gdy przychodzi do całowania mężczyzn. Nie protestuje się jednak zbytnio przeciwko temu, gdy bowiem ktokolwiek spotka znajomą pannę, otrzyma pocałunek z jej okrągłych usteczek. Wprowadzenia takiego zwyczaju mógłby sobie życzyć każdy młodzieniec w Szwecji, gdzie powitania stały się czczą, formalnością. No proszę, trzeba się uczyć od Polaków z 1831 roku.

0: Pierwszy taniec węgierski Brahmsa zagrała Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa. 20 minut po siódmej.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Uwaga kierowcy, plan filmowy w Warszawie. W niedzielę tę najbliższą, czyli 26 lipca. Miejsce akcji, ulica Kasprowicza. Tu będą realizowane zdjęcia filmowe. Na czas prac zamknięta zostanie jedna z jezdni i autobusy linii 156 pojadą trasą objazdową. Czas akcji od 6 do 20. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Młocin na odcinku od ulicy Przybyszewskiego do ulicy Oczapowskiego. Kierowcy jadący od strony Słodowca będą musieli skręcić w ulicę Przybyszewskiego, a dalej będą przepuszczani wyłącznie mieszkańcy posesji przy Kasprowicza. Przez cały dzień druga jezdnia prowadząca w kierunku Słodowca pozostanie bez zmian. I uwaga, na zamkniętej jezdni obowiązywać będzie zakaz parkowania. Filmowcy zajmą bowiem także zatokę postojową przed budynkiem przy ulicy Kasprowicza 56. Pozostawione tam pojazdy zostaną odholowane.
1: Wakacje za kierownicą.

0: Reklama.
1: Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Polska w zasięgu kolejnego niżu z chłodnym frontem atmosferycznym. Ciśnienie będzie spadać, potem urośnie zachmurzenie. Spore niestety, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Maksymalnie dziś 22 stopnie. 7.30, czwartek, 23 dzień lipca. Dziś dzień włóczy kija. Pokazuje nam tę informację kartka z kalendarza, więc powłóczymy się trochę ścieżką dźwiękową RMF Classic. Wśród lokacji i miejsc filmowych, które odwiedzimy, Park Jurajski czeka, muzyka Dona Davisa nas tam zaprowadzi. Mamy też taki adres, Alternatywy 4, muzyka Jerzego Matuszkiewicza, to wkrótce. Teraz jesteśmy na ścieżce dźwiękowej filmu Michael.

0: Park Jurajski, trójka, Don Davis nas tu zabrał ścieżką dźwiękową RMF Classic. Za 23 minuty ósma, wakacyjne śniadanie mistrzów. Teraz zajrzymy do naszych portfeli.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Polacy kupują coraz więcej, tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W czerwcu sprzedaż w sklepach wzrosła o 6,2% w skali roku. To najwyższy wzrost od kilku miesięcy. Skąd tak dobry wynik?
2: W rzeczywistości ten wynik może być nieco słabszy. Prawdziwy obraz sprzedaży psuje nam kalendarz. Tegoroczny czerwiec miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. Dlatego ten wzrost jest tak duży. Oczywiście nie oznacza to, że sprzedaż stoi w miejscu. Przeciwnie, bardzo mocno wzrosła sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD. O prawie 15% licząc rok do roku. To duża zmiana. Tłoczno także w aptekach i drogeriach, bo sprzedaż leków i kosmetyków również w górę, o 10%. Mniejsze kolejki możemy spotkać w supermarketach i warzywniakach. Sprzedaż żywności z najsłabszym wynikiem spośród wszystkich kategorii. Najsłabszym, ale i tak na plusie, o niespełna 2%.
0: Informował dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Ja dobrych zakupów życzę, ale i żeby w portfelu po tych zakupach wystarczająco dużo zostało.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Dotarliśmy do celu. Alternatywy 4. Muzyka Jerzego Matuszkiewicza. Za 14 minut 8. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Jak brzmi lato?
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Szybki konkurs i zabawa, a tak naprawdę wymiana dźwiękowo-prezentowa, czyli my gramy wam dźwięk, a wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, piszecie z czym, jak wam się kojarzy autorka, autor najciekawszego wpisu lub wpisów otrzymuje od nas bidon, ale taki specjalny, bo z logo RMF Classic. Dźwięczek tygodnia brzmi następująco. Skojarzenia, wspomnienia, piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. W tytule maila napiszcie brzmienie lata.

0: Filharmonicy Wiedeńscy, muzyków prowadził Lorin Mazel, wakacyjne śniadanie mistrzów i muzyka nad pięknym, modrym Dunajem, kompozycja Johanna Strausa II. A za 3 minuty najważniejsze fakty, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, co w faktach?
1: Dzień dobry po raz kolejny. No dziś możemy spodziewać się gorącej atmosfery w polityce, no bo spotkanie ostatniej szansy, tak określane jest zaplanowane na południe, spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, no ale zdecydowanie chłodniej już w pogodzie, bo niemal dla całego kraju wydano alerty burzowe. Największych opadów synoptycy spodziewają się na północy kraju, no ale szczegóły o tym już za chwilę w faktach. Zapraszam punktualnie o 8:00.
2: Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: Wakacyjne śniadanie mistrzów i punktualnie ósma, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Fakty o godzinie 8 zaczynamy od polityki. To spotkanie ostatniej szansy. Tak o dzisiejszej rozmowie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim mówią politycy dwóch zwaśnionych frakcji wewnątrz PiS. Spotkanie Kaczyński-Morawiecki odbędzie się w samo południe w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Z nami w faktach teraz dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, który rozmawiał z politykami PiSu.
2: Ze strony członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego słyszę, że mimo iż to spotkanie ostatniej szansy, to bardziej spodziewają się dziś pożegnania byłego premiera z Jarosławem Kaczyńskim niż osiągnięcia kompromisu. Z kolei przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że wszystko jest do dogadania, ale członkowie formacji Rozwój Plus muszą podpisać wymagane przez kierownictwo partii oświadczenia. Według moich informacji na negocjacyjnym stole może pojawić się oferta dla Morawieckiego i jego ludzi, aby odeszli z partii, ale zostali przy Prawie i Sprawiedliwości w sejmowym klubie. Tak jak robi to m.in. poseł Marcin Ociepa i członkowie jego stowarzyszenia o nazwie Odnowa. Na taki układ, jak usłyszałem od polityków związanych z byłym premierem, nie ma mowy.
1: Rząd nie planuje na razie powrotu pakietu ceny paliw niżej. Program, przypomnijmy, zakończył się w czerwcu. Zakładał obniżenie stawki VAT na paliwa z 23% do 8% oraz czasową redukcję akcyzy. Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że trwa analiza sytuacji na światowych rynkach.
3: My wydaliśmy i tak rekordowe środki, to jest 4,7 miliarda złotych na ten program CPN, który trwał 3 miesiące. To była największa ingerencja państwa w Unii Europejskiej, najniższe ceny. Najdłużej utrzymywane, no też odpowiedzialność budżetowa nie pozwala na trzymanie tego projektu w nieskończoność.
1: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Opozycja z kolei przekonuje, że program trzeba wprowadzić ponownie i to jak najszybciej.
4: Jestem przekonany, że takie działania rządu są oczekiwane. Donald Tusk mówił kiedyś buńczucznie, że jakby on był premierem, benzyna byłaby po 5,19. No jest premierem, a benzyny nie ma po 5,19.
1: Podkreślał senator PiSu Stanisław Karczewski.
5: Poranne fakty RMF Classic.
1: Stołeczni strażacy nadal walczą z dużym pożarem na warszawskim Targówku. Ogień objął warsztat i połączony z nim salon samochodowy przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu pracuje około 40 zastępów straży pożarnej, w tym grupa ratownictwa chemicznego. Pożar nie został jeszcze opanowany. Policja zabezpiecza teren i apeluje, by nie zbliżać się do miejsca akcji. Ruch na pobliskiej trasie S8 odbywa się bez utrudnień. A nad Polskę wracają burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla większości kraju. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także grad. Na północy, w części Pomorza, Kujaw i Wielkopolski obowiązują dodatkowe alerty przed silnym deszczem z burzami. Tam może spaść nawet do 40 litrów wody. Synoptycy apelują o ostrożność. A jeszcze więcej zapowiedzi pogodowych tuż po faktach.
0: A tę sytuację pogodową kreuje nam niż z chłodnym frontem atmosferycznym. Pozostajemy w chłodnej masie powietrza polarnego, morskiego. Dziś zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze. Jak mówiliśmy w faktach, temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu stopni 16. 4 minuty po 8. Ścieżka dźwiękowa RMF Classic dla wszystkich otwarta, a tutaj m.in. przeboje z filmu Dirty Dancing, Harry Gregson-Williams i Rupert Gregson-Williams i Pozłacany wiek, Chohi Zaishi, przepiękna muzyka z filmu Spirited Away w Krainie Bogów, a teraz Vangelis 1492. Wyprawa do raju.

0: Marsz triumfalny z Aidy Giuseppe Verdiego w Filharmonicy Wiedeńscy pod batutą Herberta von Karajana. 10 minut po 8 wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Plany na wakacje, jeśli filmowe, to może Dwa Brzegi. Festiwal Filmu i Sztuki Kazimierz Dolny rozpoczyna się już niebawem, 1 sierpnia, a potrwa do 9. To jubileuszowa edycja, o której mówi nam rzecznik prasowy festiwalu Marcin Radomski.
1: 20. edycja w tym roku, długa historia tego festiwalu, to jest festiwal, który łączy dwa brzegi, czyli łączy jeden brzeg, to jest publiczność, drugi to twórcy i filmy. Przywozimy do Kazimierza Dolnego najlepsze filmy z całego świata, głównie z festiwali zagranicznych, między innymi festiwalu w Cannes. Przyjeżdżają też twórcy z Polski, prezentują swoje filmy, rozmawiają o nich, ale Dwa Brzegi to nie tylko filmy, bo też muzyka, literatura, sztuki plastyczne. W przestrzeni miasta odbywają się koncerty, odbywają się wystawy w galeriach, więc jest to tydzień wypełniony doświadczeniami kulturalnymi, bardzo różnorodnymi.
2: Co będzie można zobaczyć? Co z Cannes zabraliście do swojego programu?
1: Bardzo dużo najlepszych filmów, to znaczy Złota Palma, Grand Prix, ale też odkrycia światowego kina. No i przede wszystkim Złota Palma, czyli film Fjord Krystiana Mungiu, rumuńskiego twórcy, który opowiada w bardzo ciekawy sposób o imigrantach, rodzinie, którzy przenosi się do Skandynawii i tam spotyka się z różnymi tematami, problemami społecznymi. Bardzo interesujący, bardzo aktualny film Fjord Krystiana Mungiu, ale festiwal otworzy film Tchórz Lukasa Donta, belgijskiego młodego reżysera. Mogliśmy oglądać już jego film Blisko czy Girl w polskich kinach, a teraz ten film, który dostał też nagrodę za kreacje aktorskie na festiwalu filmowym w Cannes, otworzy nasz festiwal.
0: Dwa Brzegi, Festiwal Filmu i Sztuki Kazimierz Dolny od 1 do 9 sierpnia, a z rzecznikiem prasowym Marcinem Radomskim rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. O świecie ze smakiem.

8.20, wakacyjne śniadanie mistrzów, to muzyka z serialu Pozłacany wiek, którą napisali Harry Gregson-Williams i Rupert Gregson-Williams. Czwartek, 23 lipca, Dzień Włóczyki. Ja pokazuję kartkę z kalendarza, więc o poranku włóczymy się ścieżką dźwiękową RMF Classic w różne strony kina. Światy, wszechświaty, bliskie i dalekie galaktyki. Co na horyzoncie? Śródziemie, czyli muzyka z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, Karaiby, a więc Piraci z Karaibów, Los Angeles, czyli La La Land, a już teraz Spirited Away w Krainie Bogów. Tą ścieżką dźwiękową prowadzi nas japoński kompozytor, pianista, dyrygent Joe Hisaishi.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Po pierwsze i najważniejsze są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw oraz alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla 2 województw na północy kraju. Ciśnienie będzie spadać, potem urośnie, zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, 22 stopnie maksymalnie na krańcach południowo-wschodnich, 8:29 bez względu na pogodę i alerty. Ruszamy w Bieszczady.
2: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu jedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki

gonić, zamiast bronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka z filmu Artysta, a film ten opowieścią i ścieżką dźwiękową prowadzi nas do czasu przełomu dźwiękowego w kinie. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic, teraz spojrzenie na pewnego jubilata. Sporych rozmiarów. Ma 237 metrów wysokości, 46 kondygnacji i jest najwyższym zabytkiem w Polsce. Wczoraj Warszawski Pałac Kultury i Nauki świętował 71. urodziny. I może to jest dobra okazja, aby pałacowi przyjrzeć się bliżej, może nawet oddać mu głos, tak jak czyni to reżyserka dokumentu Pałac Kultury i Nauki, niekochany symbol miasta, z którą rozmawiała Magdalena Juszczyk.
1: Nazywam się Jessica Szczakiel, mam 33 lata, mieszkam w Hamburgu w Niemczech i pracuję już jako reżyserka dokumentu co najmniej 10 lat.
2: Dlaczego wybrałaś Pałac Kultury jako temat?
1: Bo on mnie fascynował. Miejsce idealne, żeby zrobić film o nim. Jak ja byłam pierwszy raz w Warszawie, to ja miałam 16 lat. Ja go zobaczyłam i ten pałac. Powiedziałam, dobra, to jest mój pałac Disneya. To było moje pierwsze takie poczucie, bardzo naiwne, ale to był mój pierwszy taki sentyment, co odczułam. To jest taka architektura specjalna i przepiękna, taka przestrzeń filmowa, którą chciałam poznać jako reżyserkę i bardzo mi się cieszę, że miałam tą możliwość. I w moim dokumencie nie mam bardzo takich ludzi, którzy jeszcze widziały te początki. Pani Irena Jun, która jest z Teatra Studio, ona oczywiście znała jeszcze pałac może w bardzo, bardzo młodym okresie.
2: Wypowiada się w twoim filmie ta aktorka.
1: Tak, tak. Ale wszystkim innym, to co można powiedzieć, generacje mają 30-40 lat, może jeszcze pik 50, to oni już mają całkiem inne poczucie i nie czują tego pałacu jak politycznym, tym symbolem, tylko to jest miejsce Warszawy, do której się chodzi do kina, do której chodzi się do muzeum. Albo jak się zgubisz w mieście, to popatrzysz, gdzie jest pałac, aha, to musi być...
2: I która jest godzina.
1: Oczywiście, tak. Na przykład jak ja pierwszy raz byłam w Warszawie, to jak ja byłam gdzieś na Starym Rynku i się popatrzyłam, a tam jest pałac, to znaczy, tam jest mój hotel, to ja sobie tam pójdę w ten krok.
2: Punkt orientacyjny.
1: Tak, już wiem, gdzie jestem w Warszawie.
2: Może być taka moc przyciągająca w tej architekturze, w tym budynku, by ściągać turystów.
1: Oczywiście. Mi się wydaje, że ten pałac jest wielkim magnetem do Warszawy. Ja też tym wszystkim, całą moją pracą nad tym dokumentem, jak opowiadałam nie tylko rodzinie, albo przyjaciółmi w Niemczech, albo gdzieś innym w krajach i pokazałam zdjęcia pałacu, no to oni mieli wielkie oczy. Jak to? Jak może być taki budynek, który właśnie wygląda jak pałac, ma to uczucie, jak pałac może stać w centrum miasta. I to jest taka ciekawostka i oni właśnie chcą wiedzieć więcej. I potem zobaczę, a dobra, gdzie w ogóle stoi pałac? A, tu jest jakaś strefa nowa, tam jest Stare Miasto, jaka to jest historia? A, Warszawa kiedyś był Paryżem, można powiedzieć, Europy i się więcej interesują tym wszystkim. I to otwiera nie tylko Warszawę, ale też polskie drzwi do Europy i inne widzenie. Mi się wydaje, że to, co teraz właśnie robi pałac z tym letnim kinem na przykład, albo te dancingi, bar studio, to wszystko, co się dzieje obok i w środku.
2: Oświetlanie pałacu przepięknie.
1: Tak, to wydaje mi się, że ludzie są teraz, mają więcej chęć otworzyć się do pałacu w innym sensie.
0: Mówiła Jessica Szczakiel, reżyserka dokumentu zatytułowanego Pałac Kultury i Nauki, niekochany symbol miasta. Od dziś ten dokument możecie za darmo obejrzeć w streamingu za 20 minut 9.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.

0: Good is that. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.

0: Śpiewała Adele. Wakacyjne śniadanie mistrzów za 10 minut 9.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Przypominam o naszej dźwięcznej i wdzięcznej zabawie. Przygotowaliśmy w tym tygodniu pewien, myślę, że kojarzący się mocno z latem dźwięk i prosimy Was o Wasze skojarzenia, wspomnienia z dźwiękiem tym związane. Jeśli o mnie chodzi, to w tym tygodniu po głowie cały czas wędruje mi piosenka harcerska, brzmiąca mniej więcej lato z komarami, lato swędzące bez przerwy, czy jakoś tak to było, bo ten dźwięk to... Co powiecie, co odpiszecie w odpowiedzi na ten dźwięk? Redakcja @rmfclassic.pl. Czekamy z niecierpliwością. Autorki, autorzy najciekawszych opowieści zostaną nagrodzeni. Rozdajemy bidony z logo RMF Classic. Naprawdę są fajne i bardzo pożyteczne.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów, 9:00, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
12: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze na warszawskim Targówku. Strażacy przekazali RMF FM, że pomiary nie wykazały obecności trujących substancji w powietrzu. Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Ogień, przypomnijmy, wybuchł wcześnie rano i objął salon samochodowy oraz warsztat przy ulicy Krasnobrodzkiej. Pożar objął zabudowania o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Z nami teraz w faktach reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Co teraz dzieje się na miejscu?
13: Wciąż pracuje tu blisko 40 zastępów straży. Funkcjonariusze dogaszają to, co zostało z hal. Jak mówi Łukasz Wujek ze Straży Pożarnej, te działania jeszcze potrwają.
14: Na razie strażacy przegrzebują, dogaszają ten pożar. Brak jeszcze informacji o lokalizacji. Ile może potrwać, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Kilka godzin na pewno.
13: Pożar całkowicie strawił halę o powierzchni 80 na ponad 30 metrów. Spaliło się wszystko, co było wewnątrz, a także kilka samochodów na zewnątrz. Strażacy nad ranem dostali zawiadomienie o pożarze warsztatu.
14: Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
13: Przystąpi do tego dopiero, gdy pożar zostanie całkowicie ugaszony. A jak widzę, dym z nad spalonych hal już całkowicie znikł.
12: Teraz przenosimy się za granicę, bo tysiące osób ewakuowano z powodu pożarów lasów we Francji. Najtrudniejsza sytuacja jest w departamencie Gironda na południowym zachodzie kraju, gdzie z zagrożonych terenów wyprowadzono około 12 tysięcy mieszkańców i turystów. Ogień strawił tam już około 2000 hektarów lasu. Z żywiołem walczy kilkuset strażaków wspieranych przez samoloty gaśnicze. Kolejny duży pożar trwa także na południu Francji w departamencie Var. Dotąd jednak nie ma informacji o ofiarach.
5: Fakty RMF Classic ze świata.
12: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS. Jego drużyna przegrała jednak na Florydzie z zespołem Inter Miami 2-3.
15: Jak słychać, na Roberta Lewandowskiego czekali jego fani. Było trochę osób w biało-czerwonych barwach. To głównie Polonia z Florydy. Witamy w Ameryce. Niektórzy przywitali go takimi okrzykami lub napisami na flagach. Niestety Robert Lewandowski bramki nie zdobył, grał przez 63 minuty, potem zszedł z boiska. Przed meczem w kanale ligowym tak mówił o swoim transferze do Chicago Fire. Co ciekawe, jeszcze zanim trafiłem do Barcelony, Chicago już się ze mną kontaktowało. Opowiedziano mi o klubie, o projekcie i o kierunku, w jakim chcą się rozwijać. Już od pierwszego spotkania zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Rozmawiałem także z trenerem, który przedstawił mi swoją wizję gry oraz plany dotyczące rozwoju zespołu. To było dla mnie bardzo interesujące. Jestem też otwarty na nowe doświadczenia, nową kulturę, nowy kraj i nowy kontynent. To ogromny krok zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, ale jednocześnie czuliśmy, że właśnie tego chcemy. Chcemy zdobyć nowe doświadczenie, pomóc Chicago Fire rozpocząć nowy rozdział i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w naszym życiu. No i przekonać się, że amerykański sen naprawdę istnieje, powiedział Robert Lewandowski.
12: Z oceanu mówił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Wracamy do kraju, bo warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację. Do obsadzenia jest 80 wolnych etatów. Osoby, które zgłoszą się teraz, mogą jeszcze w tym roku rozpocząć służbę w mundurze.
0: Co ważne, bo kandydaci czasami czekają na telefon z komórki kadrowej. Nie, to kandydat ma zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na złożenie osobiste dokumentów. No i później rusza procedura kwalifikacyjna. I w tym roku, jeżeli już złoży te dokumenty, to do końca roku zdąży jeszcze założyć ten mundur funkcjonariusza Straży Granicznej. Mamy 150 etatów, 70 kandydatów już przyjęliśmy, 80 osób jeszcze ma szansę w tym roku zasilić szeregi warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej.
12: Mówiła podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.

Ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw oraz alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla 2 województw na północy kraju. Polska w zasięgu niżu, chłodna masa powietrza polarnego morskiego, zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze. Od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich.

0: James Newton Howard i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Wstrząs. 11 minut po 9:00, wakacyjne śniadanie mistrzów i spotkanie z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Najsłynniejszym z kanałów jest niewątpliwie kanał Suezki. O tym kanale już marzyli starożytni. Faraon Sezostratis chciał połączyć Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym, które zresztą wtedy oczywiście miały inne nazwy, ale no nie był w stanie tego zrealizować. W każdym razie brakuje jakichkolwiek śladów archeologicznych, że mu się to udało. Napoleon po zdobyciu Egiptu w 1799 roku nakazał prace przygotowawcze, właśnie żeby połączyć Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym, bo chciał pognębienia Anglii, to znaczy uważał, że właśnie tego typu droga pomiędzy morzami w postaci kanału będzie służyła Francji, a będzie jakimś czynnikiem pognębiającym Anglię, z którą toczył wojnę. Generalnie rzecz biorąc, początki były niekorzystne, dlatego że pierwsze prace Charlesa Lepera były związane z niwelacją terenu pomiędzy Morzem Czerwonym a Morzem Śródziemnym. Doprowadziły do przypuszczenia, że oba morza mają różne poziomy. Wobec tego, jak się wykopie kanał, to będzie rwąca rzeka. Muhammad Ali, wicekról Egiptu, próbował, ale w 1835 roku musiał przerwać próbę budowy kanału, dlatego że zniszczyła właściwie tą armię budowniczych epidemia dżumy. Natomiast człowiekiem, który wreszcie przekopał w kanał i wykazał, że jest to świetna droga śródlądowa, ale łącząca morze, był Ferdynand Lesseps. On uzyskał od Saida Paszy w 1854 roku zgodę na budowę. Pracowało aż 25 tysięcy robotników kopiących ten kanał. Zbudowano od zera portside i kanał obecnie ma 161 km długości, 15 metrów głębokości, 137 metrów szerokości. Wobec tego jest to jedno z piękniejszych miejsc w krajach czy w okolicach, które chętnie w czasie wakacji odwiedzamy, choć ostatnio jest tam trochę niebezpiecznie.

0: To menuet z kwintetu smyczkowego Edur Boccheriniego, Toruńska Orkiestra Kameralna i Jerzy Salwarowski. 18 minut po 9:00. Wakacje i jak je spędzić? W przypadku młodzieży rozwiązaniem może być obóz harcerski. Jak się współczesna młodzież w takich okolicznościach odnajduje? Co się robi, jeśli jednak nie najlepiej? Sprawdzała reporterka RMF FM Magdalena Greinert, a na jej pytania odpowiedzieli
1: Jakub Nowakowski, przewodnik, hufiec ZHP Łask.
2: Zuzanna Szatkowska, drużynowa drużyny harcerskiej.
3: Aleksander Kolanus, przewodnik, hufca ZHP Łask, zastępca komendanta 8 szczepu harcerskiego Płomień.
1: Na pewno. W zależności od grup wiekowych to wygląda też różnie. Wiadomo, że im młodsze jest dziecko, tym ten temat jest trudniejszy. Natomiast chyba najlepszą złotą radą i najbardziej sprawdzoną, jakkolwiek to nie brzmi, jest odwrócić uwagę. Po prostu. Najprościej w świecie zrobić, zaangażować dziecko w zajęcia, może zrobić coś wyjątkowego dla niego w tym momencie, żeby on po prostu skupił się na tym, co jest tu i teraz, dlatego że myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy, którzy prowadzą zajęcia na naszym obozie, robią je na tyle ciekawe, że kiedy dzieciaki już zaangażują się w to, co robią, to absolutnie nie myślą o tym, że chcą wracać do domu. Wręcz przeciwnie, odliczają te dni, ale bardziej ze smutkiem, że będą musiały wracać, niż z tęsknotą za tym, że o, to już niedługo w domu.
4: Czy wy obserwujecie u dzieciaków takie przekraczanie własnych granic, że dziecko przyjeżdża, wydaje się, że czegoś na pewno nie zrobi, że czegoś na pewno nie zje, a wy tu widzicie zupełnie inne historie?
2: Z całą pewnością. Ja nawet na przestrzeni ostatnich dni takie rzeczy zauważyłam. Jesteśmy na obozie chówca, więc niektóre dzieciaki po prostu się nie znają i na początku pojawił się taki stres, że są w nowej grupie, niekoniecznie ze swoimi koleżankami, kolegami i pojawiła się taka chwila zwątpienia i strachu, wiem, bo też mi to mówili. Minęło kilka dni i wiem, że jak zmieniam troszeczkę ich teraz składy, żeby jeszcze tak między innymi się poznali, to już z takim smutkiem, że już tak się zakolegowali i to było takie wyjście z takiej strefy komfortu. Ja uważam, że wychodzenie ze strefy komfortu to jest moment naszego rozwoju. Także na co dzień jest się w stanie zauważyć wiele takich sytuacji i to jest piękne.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu około 16, wiatr umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. A ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia wydane dla 14 województw i alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla dwóch województw. Wakacyjne śniadanie mistrzów za 29 minut 10 na ścieżce dźwiękowej czekają Biały Delfin Bridgertonowie, Wyprawa 300 mil do nieba, a teraz nowość na naszej antenie, nowość od Johna Powella, kompozytora, autora muzyki do filmu Minionki i Straszydła.

0: przebyliśmy 300 mil do nieba ścieżką dźwiękową RMF Classic, muzyka Michała Lorenca. Za 20 minut 10.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.
0: Także kulturalne, oto jeden z nich. 26. Ogrody Muzyczne trwają w Warszawie i zapraszają na koncerty i projekcje. Jeśli chodzi o koncert, to może 7 sierpnia o godzinie 19. Na ten koncert zaprasza Łukasz Strusiński, dyrektor artystyczny festiwalu.
2: 7 sierpnia wystąpi wybitny ukraiński, młody 24-letni pianista Ilja Owczarenko. No to jest odkrycie ostatnich sezonów. Ilja Owczarenko wśród pianistów pochodzenia ukraińskiego myślę, że zajmuje w tej chwili trzecią pozycję, jest trzeci na podium. Obok Wadima Hołodienki, bardzo częstego gościa festiwalu Chopiniego Europa oraz niedawnego zwycięzcy, laureata drugiej nagrody na konkursie pianistycznym Van Cliberna w San Francisco, Dmitriego Czoniego. Ilja Owczarenko dopiero co wydał fantastyczną płytę z muzyką Ravela, Bortkiewicza i właśnie tego polsko-ukraińskiego, trochę mniej znanego kompozytora usłyszymy na tym recitalu, ale trzonem programu, który zaproponował Ilja, jest swoista romantyczna walka między dwoma herosami romantyzmu, między Chopinem, oczywiście jesteśmy w Polsce, i Franciszkiem Listem, przyjacielem Chopina. Głównym elementem tego programu będzie wirtuozowska słynna sonata Hamol Franciszka Lista, zestawiona również z takimi emblematycznymi utworami Chopina, jak chociażby słynny polonez, bohaterski polonez Azdur. Ilja Owczarenko naprawdę polecam, szczególnie melomanom, którzy może jeszcze nie słyszeli o tym nazwisku. Ten wieczór to jest jednocześnie pianistyka bardzo wrażliwa, a z drugiej strony jakby, nie waham się powiedzieć, muskularna. Zdecydowanie wart polecenia. Wieczór 7 sierpnia, godzina 19, Ilja Owczarenko i herosi romantyzmu.
0: A Ogrody Muzyczne, 26. edycja, odbywają się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Kto czeka na ścieżce dźwiękowej? Bridgertonowie, muzyka z serialu Biały Delfin, muzyka, którą napisał Michel Legrand. Będzie też kiosk retro, przygotowywany przez Przemysława Semczuka. To przegląd prasy z czasów słusznie minionych. Teraz Planety, a konkretnie Jowisz ze suity Planety Gustawa Holsta i Lang Lang przy fortepianie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Halo, tu biuro zleceń, proszę wstawać. Tak, 23 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny pisał o warszawskim biurze oferującym od roku budzenie na telefon. Biuro co rano budziło 120 abonentów. To sporo, jak podkreślał Ekspres Wieczorny, nie dodając, że mało kto posiadał wtedy telefon. Pierwszym klientem był Stanisław Kania, który 23 lipca 1955 roku musiał wstać o 1:20 w nocy. Nie wspomniano tylko, czy był to Stanisław Kania, kierownik Związku Młodzieży Polskiej, późniejszy pierwszy sekretarz PZPR. Ekspres informował również o nowym cenniku wypożyczenia sprzętu turystycznego. I tak członkowie PTTK za wypożyczenie na dobę kajaka płacili 8,50, a namiotu 7,20. Można również było wypożyczyć materac gumowy za 3,50 albo chlebak za 75 groszy. Najtaniej można było wypożyczyć menażkę, tylko 35 groszy dziennie. W 1966 roku życie Warszawy kosztowało w kiosku 50 groszy, a przeczytać w nim można było o warszawskich sklepach Natasza, Chinka, Budapeszt i Hawana, oferujących zagraniczne towary z zaprzyjaźnionych krajów. I jak łatwo się domyślić, narzekano na braki w asortymencie. Czytelnik życia narzekał też na braki w handlu produktów w małych opakowaniach. Proszek XI można było kupić tylko w dużych pudłach. Podobnie herbatę sprzedawaną najczęściej w 5-dekagramowych paczkach, a przecież jednodekowe cieszyły się większym zainteresowaniem. Klienci woleli również małe 50-gramowe tabliczki czekolady z zakładów 22 lipca, czyli z Wedla. Niestety małych opakowań na rynku wciąż brakowało. 10 lat później, 23 lipca 1976 roku, życie Warszawy informowało o uruchomieniu telewizyjnej stacji przekaźnikowej nad Śnieżnymi Kotłami w Karkonoszach. Dzięki niej mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej i okolic mogli w końcu oglądać drugi program telewizji polskiej. Budowę zainicjowały władze partyjne i udało się ją ukończyć dzięki wsparciu finansowemu lokalnych zakładów przemysłowych, takich jak Fabryka Maszyn Papierniczych, Jeleniogórska Polfa, Fabryka Dywanów w Kowarach i Huta Szkła Kryształowego Julia. Uroczystego uruchomienia dokonał towarzysz Klimczak, kierownik Wydziału Ideowo-Wychowawczego Komitetu Centralnego PZPR. Dodam tylko, że stacja przekaźnikowa Śnieżne Kotły działa do dzisiaj, za co chyba musimy być wdzięczni partii.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów, 10. Najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Unia Europejska zbliża się do przyjęcia kolejnych sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie państw członkowskich uzgodnili wstępnie 21. pakiet restrykcji. Zakłada on utrzymanie przez rok maksymalnej ceny rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską na poziomie $44.10 za baryłkę. Bruksela chce w ten sposób ograniczyć dochody Kremla ze sprzedaży surowca, z których Rosja finansuje wojnę przeciwko Ukrainie. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Po 5 latach zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka. Za powołaniem Gregorczyk-Abram było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dyskusji poprzedzającej głosowanie słuchała nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Najwięcej pytań senatorów opozycji dotyczyło zagadnień związanych z praworządnością i faktem działania nowej rzecznik Fundacji Wolne Sądy. Sylwia Gregorczyk Abram podkreśliła, że jej działalność nie będzie nacechowana politycznie, a urząd zostanie otwarty na dialog.
8: Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie. To właśnie podczas spotkań z ludźmi najłatwiej dostrzec problemy, których nie widać z perspektywy centralnych instytucji.
7: Nowa RPO zapowiada spotkania w regionie i większą obecność biura rzecznika poza stolicą.
9: Śledzimy fakty.
6: To może być spotkanie ostatniej szansy. Dziś w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, władze ugrupowania chcą, by jego członkowie odeszli z politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus byłego premiera, pod groźbą wykluczenia z partii. Czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy? Jak donosi reporter RMF FM Kasper Wróblewski, wiele na to wskazuje.
10: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Według moich informacji na piątkowy poranek w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej już planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie złożą wymaganych oświadczeń. Wówczas partia może się uszczuplić o ponad 40 osób, posłów, senatorów i europosłów.
6: A na koniec faktów o 10 przenosimy się jeszcze do Holandii i zostawiamy politykę, bo w Rotterdamie ma powstać jeden z najbardziej niezwykłych budynków Europy. Projekt Rotterdam Rocks przypomina 7 ogromnych głazów ułożonych jeden na drugim. Fasadę pokryją rośliny, a w specjalnych zagłębieniach powstaną siedliska dla owadów i ptaków. W środku znajdą się m.in. hotel, centrum konferencyjne, restauracje czy przestrzenie wystawowe. Koszt inwestycji szacowany jest na około 240 milionów euro. Architekci podkreślają, że obiekt ma być symbolem ekologicznego budownictwa i odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu.
5: Ostrzeżenia przed burzami i alerty pierwszego stopnia. Polska w zasięgu kolejnego niżu i w chłodnej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie będzie spadać, potem urośnie. W południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Przelotne opady deszczu i burze i maksymalnie 22 stopnie.

0: Bill Conti i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Rocky. 10 minut po 10:00, wakacyjne śniadanie mistrzów.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Brzmienie lata, czas na dzisiejszy finał. Przypominam, zabawa prosta i dźwiękowa, czyli my wam gramy dźwięk kojarzący się z latem, a wy nam piszecie, jakie macie z nim skojarzenia, wspomnienia czy przygody. W tym tygodniu dźwiękiem obowiązującym jest dźwięk następujący. Wywołujący, nie ukrywam, spore reakcje, więc dużo maili od was otrzymaliśmy, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Dziś postanowiliśmy wyróżnić panią Ulę, która napisała nam taką oto historię w związku z zaprezentowanym dźwiękiem. Ten dźwięk, pisze pani Ula, od kilku lat kojarzy mi się z hasłem Kiluj Fiurgola. Bratanica, pisze nasza słuchaczka, nie jest fanką owadów i nieistotne, czy to muszka owocówka, wielgachna mucha, czy komarek. Fiurgol od śląskiego fiurgania, czyli latania, ale przyjęło się to jako nazwa wszystkiego, co lata i denerwuje. O ile muchy mają być łapane do kubeczka i wypuszczane na wolność, to komar, jeśli się zdarzy, musi być masowo skilowany. I nawet gdy młodej nie ma u mnie, pisze pani Ula, to słysząc tę cudowną muzykę graną przez komara, natychmiast słyszę w głowie Kiluj Fiurgola. Pozdrawiam serdecznie. My też pozdrawiamy, dziękujemy i pakujemy prezent niespodziankę, czyli bidon z logo RMF Classic. Jutro wrócimy do komarów. Brzmienie lat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Spot igły prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Costellaneca.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. 24 minuty po 10, a ścieżka dźwiękowa RMF Classic muzyką usłana dużego i małego ekranu. Także klasyka u nas brzmi niezmiennie. Wśród muzyki filmowej Filary Ziemi Trevora Morrisa, Spider-Man Bez Drogi do Domu. Tę muzykę napisał Michael Giacchino, a teraz Allegro z koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Ciśnienie w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Najpierw będzie spadać, a potem nieco urośnie. Dziś zachmurzenie duże, z dużymi też przejaśnieniami, ale przelotny opad deszczu i możliwe burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw i alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami. Maksymalnie 22 stopnie.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: sprawdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Bory, lasy, góry.

To fragment utworu Serenata Nocturna Wolfganga Amadeusza Mozarta, Narodowa Orkiestra Kameralna z Tuluzy i Jan Stanienda. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Dziękuję za wspólny poranny spacer ścieżką dźwiękową. Przed nami wakacje z mitami. Konkursowy Olimp, na który poprowadzi nas Katarzyna Chnat. Na zwyciężczynię bądź zwycięzcę czeka róg obfitości. Na nas już czeka piosenka, którą śpiewa Chris Ria, a o 11:00 czekają najważniejsze fakty. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: Biedronka. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie RMF Classic, jest 11, zatem czas na kolejne fakty. Ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Fakt o 11 zaczynamy od pikiety pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach. Domagają się oni m.in. podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych. Na ręce władz miejskich złożono petycję w tej sprawie.
6: Wyjdźcie zimą do tych ludzi, jak w mrozie, odśnieżając...
7: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie.
8: Wie pan co, źle się dzieje, nie są przestrzegane przepisy BHP. Próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. No dzieją się tam cuda. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
9: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
10: Tak, musi być desperacja niestety. Pani prezes prosiła o pół roku spokoju, miała półtora, żeby zrobić porządek z tym. Nic się nie działo.
5: Na manifestacji przed Urzędem Miejskim w Mysłowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek. A teraz w faktach przypominamy, że IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 65 km na godzinę i lokalnie nawet grad. Na północy kraju obowiązują także alerty przed silnym deszczem z burzami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom Podkarpacia SMS-y z ostrzeżeniem przed gwałtowną pogodą oraz możliwymi przerwami w dostawie prądu. Czas na rynkowe prognozy. Ceny ropy szybują w reakcji na spadające pociski na Bliskim Wschodzie. W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na Iran. Z kolei rebelianci Huti z Jemenu ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym. To złe wieści dla kierowców, bo giełdy surowców zareagowały podwyżkami. W faktach teraz dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Co widać na wykresach?
11: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków, tylko kilka spółek jest na plusie. Większość z nich to firmy z sektora energetycznego.
5: No jak powiedzieliśmy w faktach, na razie nie ma takich przewidywań, żeby program CPN powrócił. Na koniec faktów przenosimy się jeszcze do Warszawy, bo w centrum pojawiły się dwie nowe syrenki. Nietypowe symbole stolicy można zobaczyć na torowisku w Alejach Jerozolimskich przy skrzyżowaniu z ulicą Emilii Plater. Wizerunki syrenki umieszczono na prefabrykowanych płytach wykorzystywanych podczas remontu torów. Tramwaje warszawskie podkreślają, że nowa technologia przyspiesza pracę, a możliwość personalizacji elementów wykorzystano, by nawiązać do symbolu miasta.
4: Kolejne fakty u nas znów za godzinę. O 12:00 zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody. A dzisiaj zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie również z gradem. I sprawdzajcie alerty pogodowe. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, głównie z kierunków zachodnich na wybrzeżu, północno-zachodni i północny. 11:04 zaczynamy wakacje z mitami w RMF Classic. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na wspólne spotkanie z najpiękniejszą muzyką filmową na lato, no, która potrafi rozjaśnić nawet najbardziej pochmurny i deszczowy poranek. A u nas na początek w tym programie Lato z cyklu Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Przyznajcie, że to utwór pełen słońca, energii i emocji, których teraz bardzo nam potrzeba. No i mam nadzieję, że rozjaśni nieco dzisiejszy dzień pomimo licznych chmur za oknem. Gra Europa Galante prowadzi odskrzypiec Fabio Biondi.

0: To była muzyka Klausa Doldingera z filmu Okręt, a my płyniemy dalej na fali RMF Classic i podążamy w stronę Olimpu w naszej zabawie Wakacje z mitami. Dzisiaj kolejna postać, a w zasadzie postacie do odgadnięcia. Kolejna szansa również na to, że do kogoś z Was zadzwonię w finale i poproszę o chwilę rozmowy na temat Waszych historii inspirowanych określeniami rodem z mitologii. Wszystkie szczegóły naszej zabawy znajdziecie na stronie internetowej rmfclassic.pl. A na pytanie konkursowe i pierwszą wskazówkę zapraszam tuż przed godziną 12, wtedy powiem więcej szczegółów.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: A teraz wracamy do muzyki. U nas już za chwilę piosenka z filmu Zakochany Anioł, a teraz taki utwór, który stał się symbolem całego pokolenia i do dzisiaj zachwyca swoją prostotą, nastrojem i ponadczasowym przesłaniem. The Sound of Silence, niezapomnianego duetu Simon i Garfunkel ze ścieżki dźwiękowej do kultowego filmu Absolvent.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Fragment z pierwszej symfonii de Dur Franciszka Schuberta grała Europejska Orkiestra Kameralna, prowadził Claudia Abbado, a ja zapraszam do naszego konkursowego Olimpu.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Kolejne mitologiczne postacie odkrywamy przed wami w naszym konkursie. Dzisiaj to nie jedna, a dwie postacie, do tego spokrewnione ze sobą. Ale choć genetycznie byli niemal identyczni, to tylko jeden z nich był nieśmiertelny. A według najpopularniejszej wersji mitu, ten jeden był synem Zeusa, a drugi śmiertelnego króla Tyndarosa. Śmiertelnego w tym sensie, że był śmiertelnikiem. Kiedy ten śmiertelny brat został zraniony w walce, to ten drugi nieśmiertelny poprosił swojego ojca Zeusa, by nie odbierał mu brata na zawsze. Władca bogów zgodził się, by bracia dzielili między sobą nieśmiertelność. Część czasu wówczas spędzali na Olimpie, a pozostałą część w innym świecie. O kim to historia? Kim byli ci półbogowie? Jeżeli wiecie już, to zapraszam do zgłaszania się do naszej zabawy. Wypełniajcie formularz, który znajdziecie na rmfclassic.pl. A jeżeli macie wątpliwości, to zostańcie z nami. Kolejne podpowiedzi będą się jeszcze pojawiały na naszej antenie. A na finał zapraszam około 14:30. U nas teraz piosenka Roya Orbisona, You Got It, ale w wersji symfonicznej z brzmieniem Royal Philharmonic Orchestra.

To był motyw z Ojca Chrzestnego i muzyka Nino Roty w RMF Classic. Jest 11.40, trwa program Wakacje z mitami, a ja zapraszam do naszego muzycznego świata najpiękniejszej muzyki filmowej na lato. Temat z produkcji Thor Mroczny Świat zabrzmi u nas za chwilę, a teraz coś dla równowagi, Taylor Swift i piosenka z filmu Toy Story 5.

0: Infiltracja muzyki Howarda Shora. Z tej produkcji słuchaliśmy właśnie w RMF Classic. A tymczasem w naszej wakacyjnej zabawie z mitami i mitologią grecką w tle pytamy dzisiaj o dwie charakterystyczne postacie półbogów, którzy są między innymi symbolem braterskiej miłości. Mam kolejną podpowiedź.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Jak już mówiłam, dzisiaj opowiadamy o bohaterach, półbogach, braciach, których czczono jako patronów jazdy rzymskiej i żeglarzy. Znaleźć ich też można, patrząc w gwiazdy, bo ich imiona znajdują się w konstelacji bliźniąt i są to dwie najjaśniej świecące tam gwiazdy. O kogo chodzi? To dzisiaj jest pytanie dla tych, którzy chcą zawalczyć o nasze nagrody i przy okazji podzielić się jakąś swoją historią, bowiem w drugim pytaniu konkursowym, jakie znajdziecie w formularzu, prosimy o opowiedzenie jakiejś krótkiej historii, w której wykorzystane zostaną takie frazeologizmy jak nić Ariadny, koń trojański czy pięta Achillesa. Zajrzyjcie po szczegóły na stronę rmfclassic.pl, a na finał i rozwiązanie zagadki zapraszam około 14:30. Teraz muzyczna opowieść, jaką dźwiękami muzyki Chopina odmaluje nam Maurizio Pollini. To będzie preludium E-moll op. 28 nr 4.

0: Serenada na smyczki z opusu 22 Antonina Dworzaka. Kończy nam tę godzinę programu. Zbliża się 12. Z nami jest już Arek Stępień-Miernikowski. Co nam szykujesz w najbliższych faktach?
1: No, fakty w południe rozpoczniemy od ważnego stanowiska USA dotyczącego wojny rosyjsko-ukraińskiej. A dziś w Polsce burze. Sprawdzimy w związku z tym, jak radzą sobie harcerze. Ale będziemy też mówili o rozstrzygnięciu konkursu nie naszego, na warszawskiego zoo. Podaliśmy imię jednej z najmniejszych mieszkanek stołecznego ogrodu.
0: Szczegóły już za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Jest 12, jest z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Rosja i Stany Zjednoczone rozmawiały o wojnie w Ukrainie, ale stanowiska pozostają bez zmian. Podczas spotkania na Filipinach szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow sprzeciwił się dalszym dostawom broni dla Kijowa. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio odpowiedział, że Waszyngton nadal będzie wspierał Ukrainę i dąży do zakończenia wojny. Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe odegrać każdą rolę, która pomoże doprowadzić do pokoju, ale dostawy uzbrojenia dla Ukrainy będą kontynuowane. Właśnie powinno się rozpoczynać spotkanie Jarosław Kaczyński-Mateusz Morawiecki. Z kolei o północy mija termin ultimatum kierownictwa PiS dla polityków partii w sprawie złożenia deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.
9: Takie wewnętrzne spory dobrze wpływają na daną partię czy źle?
10: Na PiS bardzo dobrze.
9: A to dlaczego?
10: Że w końcu będzie miała 7% poparcia tylko.
9: Czyli jednak spadek.
10: Spadek i to duży.
9: Dziś mija swoiste ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co będzie dalej?
11: Myślę, że panowie się jednak mimo wszystko dogadają. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy z polityków ma jakieś swoje ambicje. Są pomiędzy panami tarcia, ale mimo wszystko jednak rozsądek weźmie górę.
1: Usłyszał o poranku w Katowicach reporter RMF FM Marcin Buczek. Czy panowie politycy się dogadają? O tym przekonamy się niebawem. A z obozu politycznego teraz przenosimy się do harcerskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami, monitorujemy alerty pogodowe. Tak usłyszał nasz reporter w Stryszowie w Małopolsce. Uczymy naszych harcerzy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi podharc mistrzyni Karolina Kazek.
12: Na obozie mamy przeprowadzone już w pierwszych dniach 2-3 próbne ewakuacje. Zawsze przynajmniej jedna odbywa się w nocy, żebyśmy wiedzieli, jak sobie dzieciaki radzą, na kim trzeba się skupić, czy gdzieś trzeba pomóc bardziej z uchom. Mamy plecaki ewakuacyjne, w których znajduje się coś przeciwdeszczowego, coś ciepłego, jakaś bluza dodatkowa, woda i dokumenty, a także latarka, gdybyśmy musieli się ewakuować w nocy. Tak samo właśnie mamy też przygotowane apteczki, które doskonale stąd widać. Straż pożarna wysyła nam też dodatkowe alerty, jeśli by coś zmieniło się w ciągu dnia.
1: No to wszystko oczywiście w związku z alertami burzowymi. Tak więc pierwszy środowiskowy szczep drużyn bocheńskich Gniazdo na obozie koło Wadowic zostaje do niedzieli. Najmniejsza kopytna mieszkanka warszawskiego zoo ma już imię. Samiczka pudu południowego, jednego z najmniejszych jeleni na świecie, będzie się nazywać Sasanka. W internetowym plebiscycie wzięło udział rekordowe niemal 50 tysięcy osób. Mała Sasanka jest zdrowa i wciąż przebywa pod opieką swojej mamy, ale wkrótce zacznie się usamodzielniać. Pudu południowy to rzadki gatunek z Ameryki Południowej, który jest bliski zagrożenia wyginięciem. A zdjęcia małej Sasanki możecie znaleźć w mediach społecznościowych warszawskiego zoo.
0: Faktycznie wygląda uroczo. Na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 13:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dzisiaj znów pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu, zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, burze, a lokalnie również burze z gradem. Sprawdzajcie alerty. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 stopni na północy, przez około 19-20 w centrum i na terenach podgórskich, do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, przeważnie z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.
2: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
13: Hi, I'm Kylie Minogue.
14: Hi, I'm Katie Melua.
15: Hi, I'm Robbie Williams.
16: Hi, this is Sting.
17: Hi, this is Pat Metheny.
18: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Jerzego Matuszkiewicza z Podróży za jeden uśmiech zabrzmiała w RMF Classic, a my zapraszamy na ciąg dalszy muzycznej podróży w zabawie Wakacje z mitami i opowieściami o bogach, boginiach, półbogach, władcach czy herosach. Codziennie wybieramy inną mityczną postać i opowiadamy o niej, nie zdradzając jej imienia, bo to jest zadanie dla Was. W nagrodę obdarowujemy zwycięzców Rogiem Obfitości, a w nim oryginalne greckie słodycze, jubileuszowe wydanie Mitologii Jana Parandowskiego i nasze wakacyjne gadżety RMF Classic. Niebawem kolejna wskazówka konkursowa, a jeżeli zdecydujecie się wziąć udział w zabawie, to szczegóły, regulamin i formularz znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Wakacje z mitami. My wracamy teraz do muzyki, za chwilę parę dźwięki z Wiedźmina, wcześniej temat z filmu Kung Fu Panda, a teraz motyw ze ścieżki dźwiękowej do serialu Doctor Who, sezon 5.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Po reklamie.
18: Muzyczne opowieści w RMF Classic dodają nam energii i inspirują na resztę dnia, mam nadzieję. Kolejne muzyczne propozycje dla Was o tej porze to tamburę Jean-Philippe Rameau, który już za chwilę zagra świetny islandzki pianista Víkingur Ólafsson. A teraz posłuchamy fragmentu z symfonii nr 101 D-dur zwanej Zegarową. To kompozycja Haydna i będzie to wykonanie Academy of St. Martin the Fields pod batutą Sir Neville'a Marinera.

0: wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
1: Wracamy do naszych konkursowych zagadek. Z niezwykłego, mitycznego świata wiele postaci nadal pojawia się w naszej kulturze, funkcjonują w języku, w symbolice czy różnego rodzaju powiedzeniach. Dzisiejsi bohaterowie naszego konkursu to bracia bliźniacy, półbogowie. A mit sprzed tysięcy lat dotyczący ich historii nadal funkcjonuje we współczesnej kulturze i astronomii, bowiem dwie gwiazdy w pewnym gwiazdozbiorze do dzisiaj noszą ich imiona. A w kulturze od wieków te postacie symbolizują podwójną naturę, współpracę, dialog i więź między ludźmi. O kim mowa? To jest dzisiaj pytanie konkursowe dla Was, więc zapraszam. Jeżeli znacie odpowiedź, to piszcie do nas i wypełniajcie formularz, który znajdziecie w zakładce Wakacje z mitami na naszej stronie internetowej. Finał i rozdanie nagród około 14:30. A teraz dużo dobrej energii od Arety Franklin i The Blues Brothers.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

To była uwertura do Rusłana i Ludmiły, Michała Glinki, grała Orkiestra Teatru Maryjskiego, prowadził Walery Giergiew. Wiecie już, że w przyszłym tygodniu ruszamy do kolejnego miejsca na naszej filmowej mapie Polski i tym razem wybierzemy się na Mazury. Będzie okazja do tego, żeby spotkać się z nami na żywo. Może właśnie tam spędzacie część wakacji? Jeśli tak, to zajrzyjcie w przyszłą środę, 29 lipca, do Pasymia. To jest miejscowość, gdzie kręcono kilka ciekawych filmów i seriali. Opowiemy o nich i zaprosimy do rozmowy ciekawych gości. Niebawem powiem o tym nieco więcej, zapraszam serdecznie. A w magazynie Wakacje z mitami przenosimy się teraz do roku 1973 i posłuchamy jednej z piękniejszych ballad w dorobku zespołu The Rolling Stones. To będzie utwór, który pokazał ich znacznie bardziej liryczne oblicze. Piosenka Angie w warstwie tekstowej to piękna opowieść o rozstaniu, tęsknocie i emocjach, które są bliskie każdemu z nas, a w warstwie muzycznej cała konstelacja emocji.

0: Metroland i muzyka Marka Knopflera kończą tę godzinę programu Wakacje z mitami, a my do faktów przechodzimy. Arek Stępień-Miernikowski jest już z nami. Co nam szykujesz tym razem?
1: No, dzień dobry. Pytanie. Rozłam czy pojednanie? Bo w polityce wszyscy mówią o spotkaniu Morawiecki-Kaczyński. Dziś prawdopodobnie jeszcze dowiemy się, czy w PiSie dojdzie do rozpadu. Ale nie tylko tym żyjemy, bo w Szczecinie ludzie żyją zupełnie innym wydarzeniem, podobno największą letnią imprezą w mieście. Mowa o Jarmarku Jakubowym. Była na nim nasza reporterka i opowie, co smacznego można tam znaleźć.
0: Szczegóły za chwilę, zapraszamy.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
0: Jest 13, Arkadiusz Stępień-Miernikowski jest razem z nami, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
1: W PiSie trwa walka o jedność partii. Mateusz Morawiecki jest na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. A dziś, przypomnijmy, mija ultimatum dla polityków należących do stowarzyszeń działających obok partii. Chodzi przede wszystkim o założone właśnie przez byłego premiera Stowarzyszenie Rozwój Plus. Morawiecki zapewnia, że chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Z kolei władze partii zapowiadają, że parlamentarzyści, którzy do końca dnia nie zrezygnują z członkostwa w takich stowarzyszeniach, mogą zostać wykluczeni z PiS i klubu parlamentarnego. Spotkanie byłego premiera z prezesem partii rozpoczęło się przed godziną. Czekamy na wyniki tej rozmowy. Mężczyzna, który wrzucił plecak na tory warszawskiego metra, został deportowany na Ukrainę, informuje o tym Straż Graniczna. Do tego zdarzenia, które spowodowało spore utrudnienia w kursowaniu podziemnej kolejki, doszło w poniedziałek. 38-latek ma teraz 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski, jak i innych państw strefy Schengen. W Jeleniej Górze z kolei policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w centrum miasta. Niebezpieczne przedmioty znaleziono w koszu na śmieci i pobliskich zaroślach przy galerii handlowej. Z okolicy ewakuowano około 170 osób. Według wstępnych ustaleń były to miny przeciwpiechotne. Zatrzymany 34-latek usłyszał zarzuty, a drugi podejrzewany o udział w sprawie jest poszukiwany. Za sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób grozi do 10 lat więzienia.
6: Fakty i ludzie.
1: W Szczecinie przed katedrą świętego Jakuba rozpoczęła się jedna z największych letnich imprez w mieście. Mowa o jarmarku jakubowym. Przyciąga on miłośników regionalnych smakołyków i rękodzieła. W tym roku w wydarzeniu bierze udział ponad 300 wystawców. W drewnianych domkach sprzedają chleby, sery czy własnoręcznie robioną ceramikę.
15: Mamy serki dojrzewające, mamy oliwki, chałwy.
16: Wygląda to pysznie, a będzie tutaj pewnie cały stół zaraz zestawiony.
15: Oj tak, i mamy dwa stoiska, więc zapraszamy.
16: Widzę, że tutaj ostatnie przygotowania do jarmarku. Co państwo będą mieli tutaj?
17: To będzie rzeźba z drutu i z tkaniny.
18: Podkłumyki chlebowe, rogale z świętego Jakuba, chlebek prosto z pieca, pieczone ziemniaczki z cacykami, z masełkiem czosnkowym i bułeczka z pieczarkami.
1: Usłyszała tuż przed otwarciem nasza reporterka Anna Połamar, aż by się chciało pojechać do Szczecina. A
0: to
1: jarmark
0: prawda.
1: Potrwa do niedzieli, no więc jeszcze mamy chwilę. No ale ja już dziękuję też za uwagę. Za godzinę w studio pojawi się Grzegorz Jasiński.
0: Arkadiusz Stępień-Miernikowski był z nami w Faktach RMF Classic od samego rana. Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: A tymczasem co w pogodzie? Spore zachmurzenie wciąż z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami pojawiają się przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie również burze z gradem. A na termometrach od 17 stopni na północy, przez 21 na południowym wschodzie i w centrum do, no właśnie, 21 to najcieplej. A chłodniej w rejonach podgórskich, tam 19-20. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, głównie z kierunków zachodnich.
19: Lato jak z filmu. Tylko w RMF Classic.
20: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
21: Maciej Sztur,
22: Robert Więckiewicz,
23: Tomek Szymszajner.
24: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
25: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: No właśnie tak to wygląda, że jeżeli się z kimś umówimy na jakąś konkretną rzecz, to najczęściej to się udaje. No i tak jest z naszymi spotkaniami na filmowej mapie Polski RMF Classic. Zatem umawiamy się, gdzie pojawimy się w konkretnym miejscu i dniu i ci, którzy chcą tam być, z reguły są. Więc jeżeli i wy macie ochotę spotkać się z nami na żywo, zobaczyć jak tworzy się audycję w plenerowym studiu RMF Classic, to zapraszamy 29 lipca do Pasymia na Mazurach. To tam będzie kolejny przystanek filmowej mapy Polski RMF Classic. A Pasym to miasto znane z kadrów filmów takich jak Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalony, czy seriali Dom nad Rozlewiskiem oraz Projekt UFO. No i będziemy o tych produkcjach opowiadać, rozmawiać. Będą z nami goście, a do tego będą konkursy i niespodzianki dla was. Cały program będziemy realizować od godziny 10 na rynku w Pasymiu. I tym razem to ja będę mieć przyjemność być osobą prowadzącą ten program. Tym bardziej gorąco zapraszam na Mazury w najbliższą środę. Usiądziecie sobie z nami na leżakach w plenerowym studiu i będziecie mogli być i chłonąć tę niezwykłą atmosferę plenerowego, wakacyjnego studia RMF Classic. A dla tych, którzy na Mazury nie dotrą, relacje będą pojawiały się na żywo na naszej antenie od 10.30 do 12.00 oraz w naszych mediach społecznościowych. No i cały czas zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje. Szczegóły naszej akcji znajdziecie na rmfclassic.pl, tam również formularz. A ja umawiam się z wami na najbliższe spotkanie w Pasymiu na Mazurach. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że uda wam się tak ułożyć wakacyjne plany, żeby w tym dniu być razem z nami.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.
1: A tymczasem u nas muzyka, w którą wsłuchujemy się już od jakiegoś czasu z dużą uważnością, to kolejny fragment z soundtracku z najnowszego filmu Christophera Nolana pod tytułem Odyseja. Teraz motyw Odyseusza pojawi się w RMF Classic. Jest 11 minut po 13.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Costellanese.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
14: 24 minuty po 13 trwa program Wakacje z mitami w RMF Classic. Niebawem kolejna wskazówka konkursowa. Tymczasem ci, którzy jeszcze pracują, to dla was pobudzanie szarych komórek, a do tego świetnie nadaje się muzyka Mozarta. Zatem przed nami fragment symfonii nr 40 G-moll, gra zespół Les Musiciens de Livre, a prowadzi Mark Minkowski.

0: wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
1: No i wracamy do naszych konkursowych zagadek i do opowieści o mitycznych postaciach, bo one nas inspirują do tworzenia kolejnych historii. A dziś postacie półbogów, bliźniaków są naszą zagadką. Ich imiona noszą gwiazdy widoczne na zimowym niebie w gwiazdozbiorze Bliźniąt. A symbolika nierozłącznych bliźniaków, współpracy, odwagi i wzajemnego zaufania okazała się na tyle uniwersalna, że przetrwała ponad 2,5 tysiąca lat. No i właśnie znalazła się w historii podboju kosmosu, nie tylko we wspomnianym gwiazdozbiorze. W sztuce starożytnej natomiast często przedstawiano ich jako dwóch młodych wojowników na koniach, w identycznych strojach i charakterystycznych czapkach. W malarstwie renesansu i baroku byli symbolem idealnego braterstwa i harmonii. Jak brzmią ich imiona? O kogo chodzi? To jest zagadka na dzisiaj dla Was w naszej zabawie. A pamiętajcie jeszcze, że w drugim pytaniu jest wyzwanie, bo trzeba wpleść w krótką opowieść znane z mitologii związki frazeologiczne, które zakorzeniły się w naszym języku. Szczegóły i zasady znajdziecie w formularzu konkursowym na naszej stronie internetowej w zakładce Wakacje z mitami. A finał coraz bliżej, bo już za godzinę, około 14:30. Zapraszam. Muzycznych propozycji tymczasem ciąg dalszy przed nami. Za moment temat serialu Kariera Nikodema Dyzmy, a teraz wielki przebój Paula McCartneya, Hope of Deliverance.

0: Ogłoszenie RMF Black.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting.
3: Lion King? Aha.
2: Na singoja, baba gitsi baba.
1: Nasz spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem, Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak produkty do prania Persil. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Biedronka.
9: Po reklamie.

Fragment z pierwszej suity orkiestrowej C-dur Jana Sebastiana Bacha grała Academy of St. Martin de Fields, prowadził Sir Neville Mariner. Słyszeliście już pewnie o tym, że po premierze najnowszej Odysei w reżyserii Christophera Nolana znów zaczęły się wycieczki śladami najsłynniejszych scen filmowych. Więc jeżeli szukacie spokojnych miejsc na odpoczynek, to Grecja, Sycylia, Islandia czy Szkocja nie będą dobrym wyborem, bo tam teraz grasują fani kina. No chyba, że chcecie podążyć ich śladem. To więcej o tym przeczytacie na rmfclassic.pl. My szukamy piękna

i przestrzeni w muzyce i wędrujemy po różnych krainach pełnych emocji i relaksu. Za chwil parę gorąca rumba Jessie Cooka, wcześniej muzyka George'a Fentona z filmu Deep Blue, a teraz Marek Grechuta, jego wielki przebój Ocalić od zapomnienia.

ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: rytmie rumby kończymy tę godzinę programu Wakacji z mitami. Zbliża się 14, to znaczy, że za chwilę ostatnie. Dziś fakty RMF Classic, więc zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a Ty plus znane marki równa się najlepsze promocje, bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Jest 14, a z nami teraz Grzegorz Jasiński z ostatnimi dziś faktami w RMF Classic.
8: Prokuratura skierowała do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów posłów Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Śledczy chcą im postawić kolejne zarzuty.
9: Łukaszowi Mejzie prokuratorzy chcą postawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przy organizowaniu szkoleń przez prowadzoną przez niego 6 lat temu firmę. Mejza miał w porozumieniu z inną osobą doprowadzić do niekorzystnego zarządzania środkami finansującej tę działalność agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie Michała Wosia prokuratura wnosi zaś do Sejmu o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wcześniej Woś zgodził się na uchylenie mu immunitetu w sprawie nieprawidłowości w nadzorze nad służbą więzienną, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości. Prokurator czterokrotnie wzywał Michała Wosia do osobistego stawiennictwa celem przedstawienia mu zarzutów. Poseł jednak nie stawił się na żadne z tych wezwań, a analiza jego zachowania zdaniem śledczych wskazuje na świadome i celowe utrudnianie biegu postępowania. Oba wnioski o uchylenie immunitetów zostały dziś przekazane marszałkowi Sejmu.
8: Informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd przeznaczył na to 753 miliony złotych. Na czym ten program ma polegać?
10: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
11: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
10: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
10: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
8: Relacjonował dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
2: Popołudniowe fakty RMF Classic.
8: Tauron Eco Energia nie wypłaci przedsiębiorcom odszkodowań za katastrofę ekologiczną na Bobrze. Przypomnijmy, podczas remontu tamy w Pilchowicach, którą zarządza spółka, doszło do śnięcia ryb i zanieczyszczenia rzeki. Turyści masowo odwołują wakacje, dlatego właściciele agroturystyk, przystani czy restauracji domagają się rekompensaty.
12: Przedstawiciele spółki przekonują, że nie ma ku temu podstaw formalno-prawnych. W zamian Tauron proponuje 1 000 000 złotych na rozbudowę infrastruktury turystycznej i 500 000 na imprezy promujące Dolinę Bobru. Przedsiębiorcom zależy jednak na ratowaniu własnych biznesów. Przez 1,5 roku jezioro będzie puste, a na Bobrze wciąż obowiązuje zakaz pływania, nawet kajakami.
13: Ja w ogóle jestem odcięty od możliwości działania, w związku z tym w ogóle nie otworzyłem w tym roku mojej działalności.
12: W niedzielę w Kaczorowie, na drodze między Jelenią Górą a Wrocławiem, mieszkańcy będą w ramach protestu blokować ruch.
8: Sprawą od początku zajmuje się nasza Dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Po 23 latach GKS Katowice wraca do europejskich rozgrywek. Dziś w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra ze słowackim klubem MSK Żylina. Kibice liczą, że występy w Europie potoczą się lepiej niż w 2003 roku.
10: A wtedy GKS walczył w Pucharze UEFA, to był dwumecz z cementarnicą Skopie. Na wyjeździe remis 0-0, w Katowicach 1-1, no i Gieksa niespodziewanie odpadła. Wtedy to była piłkarska sensacja, wielka porcja wstydu, katastrofa. Takie tytuły opisywały mecz GKS-u. Teraz w Katowicach nastroje są bojowe i jest też świadomość, że z klubem z Żyliny można powalczyć.
14: Czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
10: Tak mówił kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych. Wyjazdowy mecz GKS-u o 20.30, dwie godziny wcześniej u siebie ze FC Valettą z Malty zagra Raków Częstochowa.
8: Zapowiada Patryk Serwański.
0: A z nami w Faktach RMF Classic był Grzegorz Jasiński. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze prognoza pogody. Czwartkowe popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami burze z gradem, a na termometrach od 17 do 19 stopni na północy, 21 na południowym wschodzie, do 23 na miejscami na wschodzie. Chłodniej w terenach podgórskich, w Zakopanem teraz tylko 15 stopni. Jutro ma być więcej słońca i pogodnego nieba, szczególnie na zachodzie i na północy, i będzie nieco cieplej, do 25 stopni, a w sobotę pogoda na chwilę się poprawi.
1: Lato jak z filmu. Tylko w RMF Classic.
15: Witajcie, tu Joanna Kulik.
16: Tu Artur Andrus.
17: Tu Grażyna Wolszczak.
18: Ja się nazywam Wojciech Malajkat.
19: Artur Żmijewski.
20: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
21: RMF Classic.

0: Muzyka z serialu Czas Honoru. To za nami w RMF Classic. Jest prawie już 11 minut po 14, a w magazynie Wakacje z mitami zaczynamy najbardziej emocjonującą godzinę, bo to jest godzina finałowa, w której czeka nas rozwiązanie zagadki, wysłuchanie historii kogoś z was z wątkiem rodem z mitologii, no i róg obfitości, czyli nagrody dla zwycięzcy. Kto im zostanie? Czy to będzie on, czy ona? Przekonamy się około 14:30.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: A do tego czasu jeszcze sporo pięknej muzyki. Za chwilę u nas temat z filmu Powrót Siedmiu Wspaniałych, a teraz spotkanie z Lionelem Rich i jego piękną balladą. Ja mówię witam ponownie w RMF Classic, a hello mówi wam amerykański gwiazdor.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
5: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
16: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 24 minuty po godzinie 14. Zanim ogłoszę wielki finał zabawy Wakacje z mitami, zagramy jeszcze za chwilę zespół Air Ensemble i Carolans Concerto u nas, a teraz słynna Pawana Gabriela Fauré. To wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, którą prowadzi Paul Tortelier.

0: Słuchacie RMF Classic, jest 14.31, a to znaczy, że czas na finał naszej mitologicznej zabawy. Ja już nie mogę doczekać się emocji finałowych i historii. Kogo się z Was, kogo za chwilę nagrodzimy?
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: A w dzisiejszym finale mam przyjemność gościć panią Izabelę, która wytrwale walczy w naszym konkursie. No i dzisiaj dajemy właśnie jej szansę na zwycięstwo i zaprezentowanie swojej historii. Ale zacznijmy od początku, od pytania głównego. Pani Izo, o jakich bohaterach z mitologii dzisiaj opowiadam w naszej zabawie?
2: Chodzi o braci Kastora i Poluksa.
0: Zgadza się. Bardzo dobra odpowiedź. To ci bohaterowie, półbogowie dzisiaj rządzili w naszych zagadkach, no ale druga część naszych pytań dotyczy waszych historii, no i możliwości wykorzystania różnych związków frazeologicznych w tych historiach. No i pani udało się ułożyć bardzo ciekawą opowieść. Co to za historia?
2: Jest to historia, w której moja mała córeczka odegrała rolę konia trojańskiego. Bo każdy rodzic wie, że zakupy z dziećmi to jest wyzwanie. Jakiś czas temu zebrałam córkę po nowe ubranka. I zaraz po wejściu do sklepu Jaśminka zaczęła przynosić mi zabawki, a ja cierpliwie odkładałam je na półkę. W końcu wybrałam ubranka i skierowałam się do kasy, zapłaciłam za zakupy, a jak przechodziłyśmy przez bramki, to zaczęły przeraźliwie piszczeć. No ja byłam pewna, że kasjerka nie zdjęła klipsa z ubranek, ale prawda okazała się inna, bo córka, wykorzystując moją nieuwagę, wrzuciła do wózka misia. Mm-hmm. No ja spaliłam się ze wstydu, bo wyszło na to, że chciałam ukraść zabawkę, ale na szczęście pracownicy sklepu okazali się wyrozumiali i udało się wszystko wyjaśnić. No a misia i tak musiałam kupić, no bo córeczka już nie chciała się z nim rozstać.
0: Wtedy, jak pani pisze, otworzyła się puszka Pandory, bo spróbujcie odebrać dwulatce misia. No tak.
2: Dokładnie tak.
0: Pewnie większość rodziców wie, o czym mowa. Bardzo pani dziękuję za tę piękną opowieść. No i cóż, teraz czas na nagrody. Mamy oczywiście cały nasz róg obfitości, czyli słodycze greckie oryginalne. Udało nam się zdobyć jubileuszowe wydanie mitologii Jana Barandowskiego i nasze wakacyjne radiowe gadżety. Kapelusz, torba, ręcznik, mam nadzieję, że jeszcze się przydadzą tego lata.
2: Oczywiście, bardzo się cieszę, dziękuję. Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście.
2: No to pozdrawiam moich wspaniałych współpracowników, Michała, Marka i Anitę, którzy mi tutaj kibicują w tym konkursie. Bardzo dziękuję.
0: A te pozdrowienia biegną do jakiego miasta?
2: Do Kielc.
0: No to pozdrawiamy państwa z Kielc, którzy nas słuchacie, kolegów, koleżanki pani Izabeli i wszystkich państwa, którzy jeszcze w pracy razem z nami. Pani Izo, dla was wszystkich serdeczne pozdrowienia od RMF Classic.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. A my wracamy na ścieżkę dźwiękową w RMF Classic. Za chwilę piękna piosenka Cheek to Cheek i duet Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, a teraz muzyka Ludovica Einaudiego z filmu Nietykalni.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
0: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

To była uwertura do Lekkiej Kawalerii Franza von Sippe. Grała orkiestra węgierska Opery Państwowej. Prowadził Janosz Sándor. Tymczasem Castor i Pollux dzisiaj byli bohaterami zagadek i opowieści w zabawie Wakacje z mitami. O kim będzie mowa jutro? Wszystko okaże się w kolejnej edycji konkursu po godzinie 11. Zapraszam. Tymczasem teraz przechodzimy nieco spokojniejszy tryb, bo od 15 zaczynamy magazyn Kierunek Lato z mnóstwem kulturalnych ciekawostek i propozycji dla Was. Ten program poprowadzi Jadwiga Polus. A ode mnie na do widzenia jeszcze piosenka z filmu Dirty Dancing, a jutro słyszymy się z samego rana. W śniadaniu mistrzów RMF Classic startujemy tuż przed 7:00. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Chnat. Tymczasem dobrego popołudnia i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wdziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie godzina 15, czas na prognozę.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
11: Dla wielu regionów dziś to popołudnie będzie pochmurne, ale możliwe wciąż niewielkie przejaśnienia. Spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, a na termometrach maksymalnie zobaczymy od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich. Na Podhalu dziś najchłodniej, około 16 stopni Celsjusza.
13: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
14: Nazywam się Marla Radowicz.
15: Tu Igor Herbut.
16: Tu Krzysiek Zalewski.
17: Cześć. Cześć.
18: Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
19: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Był to rok 1996, wtedy do francuskich kin wchodzi nowy film Le Jaguar w reżyserii Francisa Webera ze znakomitą obsadą Jean Reno, Harrison Lowe, Patricia Velasquez i Patrick Bruel. No i tak się toczy opowieść o pewnym szamanie z południowoamerykańskiej Puszczy Deszczowej, który przybywa do Paryża wraz z przyjacielem, francuskim etnologiem. Bardzo ciekawa historia, muzykę skomponował Vladimir Kosma. Tu RMF Classic, 10 minut po 15.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Czwartkowe popołudnie w magazynie Kierunek Lato to m.in. doniesienia z aktualnych planów filmowych. O to dba dla Was Magda Joszczyk. Około godziny 15.30 cotygodniowa relacja z tego, co kręci się w Polsce. Zapraszam Was bardzo gorąco. Możecie liczyć także na Uniwersum Sentymenty, a więc felieton Katarzyny Czajki-Kominiarczuk o serialach jeszcze sprzed ery streamingowej. A ponadto relacja naszej amerykańskiej korespondencji Lidii Krawczuk z cyklu Co nam dała Ameryka. Gorąco zapraszam. Razem do 20:00 teraz Miki Stodorakis i Greg Zorba, Jadwiga Polus. Dzień dobry.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja zawsze mówię, że jeżeli nie czułem tutaj dobrze w Polsce, że nie mogłem być sobą, nie mieszkałbym tutaj tyle lat.
3: Naprawdę.
2: Ale ja już czułem, że będę tutaj zostać, bo Polska jest super.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Muzyka Jerzego Fryderyka Händla. To był fragment pierwszego Concerto Grosso op. 6. Angielską orkiestrę kameralną prowadził Raymond Lepard. Słuchacie RMF Classic, 15.30 na zegarach. A już teraz zapraszam na filmowy felieton Magdy Juszczyk, która tego lata sprawdza, jakie filmy powstają w polskich plenerach.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
2: Anna Jadowska bywa debiutantką raz na dwie dekady. Nagrodzona w 2005 roku na festiwalu w Gdyni za swój reżyserski debiut, autorka filmu Teraz ja, wiosną tego roku debiutowała jako autorka książki. Dadzieja to powieść o dziewczęcym dojrzewaniu i siostrzanej relacji. Reżyserka i scenarzystka 3 lata temu nakręciła bardzo istotny też jako komentarz do naszego polskiego patriarchatu film Kobieta na dachu. Dorota Pomykała zdobyła nagrodę w Gdyni za swoją rolę w tym filmie, a reżyserka w swoim kinie nie spuszcza oka z kobiet. Realizuje teraz międzynarodową produkcję o kobiecym ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Film zatytułowany Every One of Us, czyli Każda z nas, przedstawia losy Polek i innych więźniarek, które zawiązały niezwykłą siostrzaną więź i w obliczu okrucieństwa nazistów podjęły w obozie walkę o człowieczeństwo. Międzynarodowa produkcja powstaje w Niemczech, Hiszpanii i w Polsce, a zdjęcia w naszym kraju kręcone były m.in. w Gniechowicach koło Wrocławia. W filmie Każda z nas gra niemiecka gwiazda światowej sławy Diane Kruger, nagrodzona w Cannes za rolę w filmie W ułamku sekundy, który nakręcił Fatih Akin. Quentin Tarantino zaprosił aktorkę do bankartów wojny. Możecie pamiętać ją również z filmu Agnieszki Holland Kopia mistrza. Na ekranie w filmie Jadowskiej, co ogromnie cieszy, również Marta Nieradkiewicz. 26 lat temu Darren Aronofsky pokazał światu 4 ludzi z Brooklynu w piekle uzależnień. Brzmi nieco banalnie, prawda? Ale film Rekwiem dla snu w tamtym czasie robił potężne wrażenie. Może dlatego, że oprócz tej matni, w którą wciągają bohaterów ich uzależnienia, to nie są wyłącznie narkotyki, widzimy też ich rzeczywistość, która aż się prosi, żeby od niej zwiać, dokądkolwiek. Uciec od świata, w którym trudno o miłość, w którym żyje się w kłamstwie i złudzeniach. W Rekwiem dla snu bohaterowie uciekają w słodycze, w odchudzanie albo w telewizję. Ellen Burstyn nominowana była do Oscara i do Złotego Globu za rolę matki chłopaka, którego zagrał z kolei Jared Leto. Po co przywołuje dziś ten film? Z wyśmienitą muzyką, dodajmy. Otóż po 26 latach od premiery obejrzycie go teraz w kinach. Rekwiem dla snu od piątku wraca na polskie ekrany. Nie przeoczcie, warto sprawdzić, jak to wybrzmiewa po latach.

Kolejny odcinek programu Kino nie ma wakacji. Magdy Juszczyk za tydzień około 15.30. A już teraz Bryan Adams śpiewa piosenkę All for Love.

Quincy Jones i muzyka do filmu Włoska robota. Tak brzmi popołudnie z RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej. Już niebawem piosenka z filmu Michael. Usłyszycie także słynną partyturę Klausa Doldingera z filmu Niekończąca się opowieść. A teraz utwór Edwarda Grieg'a to fragment pierwszej suity Peer Gynt. Orkiestrę symfoniczną z Göteborga prowadzi Neeme Järvi.

Był to finał Symfonii Londyńskiej nr 100 Franciszka Józefa Haydna. Wykonanie należy do orkiestry Academy of St. Martin in the Fields pod batutą Sarneville'a Marinera. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato, a teraz obiecana piosenka z filmu Michael. Jak donoszą media amerykańskie, producent potwierdził, że w trakcie kręcenia części pierwszej udało się zrealizować około 30% zdjęć do kontynuacji Michaela, którą zobaczymy niebawem. Pierwsza, przypomnę, skończyła się na rozpoczynającej się trasie albumu Bad, a więc połowie lat 80. Przypomnijmy sobie przebój, który słychać w kadrach części pierwszej. Michael, Billie Jean.

0: Muzykę do filmu Niekończąca się opowieść skomponował Klaus Doldinger, to jej fragment. Dochodzi 16, wkrótce prognoza. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Po reklamie.

0: RMF Classic, jest godzina 16.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: W większości regionów dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze, lokalnie z gradem, a na termometrach maksymalnie zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich. Dziś w regionie Podhala najzimniej, około 16 stopni.
2: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
3: Hello, this is Bryan Adams.
4: This is Cyndi Lauper.
5: Hi, this is Cher.
6: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: muzyczny świat serialu The Crown, muzyka Ruperta Gregsona Williamsa, a wcześniej fragment ścieżki dźwiękowej do serialu Biuro, to z kolei muzyka Jaya Fergusona. A zanim popłynie wiedeńska krew, walc Johanna Strausa II, mam dla Was rekomendacje koncertowe.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: To propozycja dla tych, którzy bardzo lubią instrumenty dęte, bo to już będzie 10. szansa na wspólne świętowanie wśród znakomitych artystów od 2 do 8 sierpnia. Zielona Góra będzie rozbrzmiewać koncertami festiwalu Korno. Wśród koncertów m.in. Hollywood Brass i największe hity muzyki filmowej. Usłyszycie m.in. tematy z takich filmów jak Gladiator Hansa Zimmera, motywy z trylogii Władca Pierścieni, Howarda Shora, po muzyczny świat Harry'ego Pottera, Johna Williamsa. Nie zabraknie takich przebojów jak Rocky, Park Jurajski czy The Simpsons, a to wszystko z okazji wspaniałych jubileuszy światowej kinematografii. 25-lecia premiery serii filmowych Władca Pierścieni i Harry Potter. Na przykład gorąco polecamy Hollywood Brass, koncert w ramach festiwalu Korno od 2 do 8 sierpnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Castellaneta.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Deal. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. Niebawem temat Alana Silvestriego na naszej ścieżce dźwiękowej. To będzie fragment Avengersów, a już teraz muzyka Johna Barrego, oscarowa partytura do filmu Tańczący z wilkami.

0: Jedna z najbardziej rozpoznawalnych ścieżek dźwiękowych Alana Silvestriego ostatnich lat. Avengersi w RMF Classic. Dochodzi w 16.30, to magazyn Kierunek Lato, a teraz bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy chcieliby spędzić z nami przedpołudnie w plenerze w czasie programu na żywo. Jest taka okazja, bo już niebawem zatrzymamy się na kolejnym przystanku w ramach Filmowej Mapy Polski.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Naszą kolejną lokalizacją jest miasto znane z kadrów takich filmów jak Południk Zero, Róża, Cudownie Ocalona, a także seriali Dom nad Rozlewiskiem chociażby i Projekt UFO. Zapraszamy Was bardzo gorąco do Pasymia. To już 29 lipca. Pojawimy się z naszym mobilnym studiem w Rynku w Pasymiu. Czekamy na Was od godziny 10. Będą leżaczki, będą wakacyjne konkursy z nagrodami, również wyjątkowi goście, które opowiedzą o tym, co działo się na planach filmowych właśnie w tej miejscowości. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Na miejscu z mikrofonem będzie Katarzyna Chnat oraz redakcja RMF Classic. Będziemy również relacjonować to nasze wakacyjne wydarzenie w mediach społecznościowych. Jeśli macie inne pomysły na wspaniałe lokalizacje, które uwieczniono w kadrach filmowych lub serialowych, wciąż możecie zgłaszać takie miejsca. Jak to zrobić? Wystarczy zajrzeć na rmfclassic.pl, odnaleźć hasło Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. No to teraz muzyczne zaproszenie do Pasymia na 29 lipca od 10. To piosenka z filmu Projekt UFO, który powstawał właśnie w tych plenerach. Emadę.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: muzyka Joaquin Rodrigo, fragment fantazji dla szlachcica. Na gitarze grał Ricardo Galen, a towarzyszyła mu orkiestra symfoniczna z Asturii. Prowadził Maximiano Valdez. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato, a my latem lubimy wspominać niezwykle popularne seriale z dawnych lat, kiedy to trzeba było usiąść punktualnie przed telewizorem, by nie opuścić żadnego odcinka. O serialach w programie Uniwersum Sentymenty opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Uniwersum Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Jeśli szukać serialu, który idealnie spełnia melodramatyczny wymóg opowieści o miłości niemożliwej, to są nim z pewnością Ptaki cienistych krzewów. Zrealizowana w 1983 roku serialowa ekranizacja bardzo popularnej australijskiej powieści autorstwa Colleen McCullough. Ten miniserial trafił do telewizji w latach 80. i od razu zyskał olbrzymią popularność, choć w niewielu miejscach na świecie tak wielką jak w Polsce. Historia zakazanej miłości dziewczyny z farmerskiej rodziny i księdza pnącego się coraz wyżej w kościelnej hierarchii trafiła do wyobraźni widzów. W Polsce serial budził skrajne emocje, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że bezpośrednio niemal pytał widzów, czy ksiądz powinien wybrać miłość czy powołanie. Odgrywający główną rolę Richard Chamberlain miał stwierdzić nawet, że nigdzie w swoim życiu nie spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem widzów jak właśnie w Polsce. Choć serial zdobył kilka nagród, m.in. Złotych Globów, to znacznie spłaszczał fabułę powieści, która bardziej niż na samym romansie skupiała się na kilku dekadach z dwudziestowiecznej historii Australii. Co ciekawe, gdy w 1996 roku powstał serial Ptaki cienistych krzewów, Utracone lata, który opowiadał o wydarzeniach nieujętym w serialu z lat 80., o kilkunastu latach życia bohaterów, które nam umknęły, ta autorka powieści tak bardzo znienawidziła tą kontynuację, że przestrzegano dziennikarzy, by nawet przy niej nie wspominali o tym tytule, który też nie spodobał się bardzo widzom. Wciąż jednak Ptaki cienistych krzewów pozostają pewnym punktem odniesienia, gdy mówimy o serialowym melodramacie, bo niewiele było produkcji, które tak doskonale wypełniałoby założenia tego gatunku. I wciąż są widzowie, którzy, gdy zobaczą w telewizji ten serial, to zostają przed telewizorem na dłużej i zadają sobie pytanie, czy ksiądz rzeczywiście powinien zawsze pozostawiać wierny Kościołowi, a może warto porzucić wszystko dla wielkiej i wspaniałej miłości.
0: O serialu Ptaki cienistych krzewów opowiadała Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Serial z roku 1983 otrzymał wspaniałą partyturę Henry'ego Manciniego. Przypomnijmy sobie teraz jej brzmienie.

0: reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
0: Po reklamie. Słuchajcie RMF Classic, punktualnie godzina 17, czas na prognozę.
7: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Na termometrach dziś od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich. Najchłodniej dziś na Podhalu około 16 stopni, co zwiastuje nocne opady deszczu i deszczu ze śniegiem wysoko w Tatrach. W nocy także duże zachmurzenia, przelotne opady deszczu, we wschodniej części Polski również burze, a jutro maksymalnie 22 stopnie.
8: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
9: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
0: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
10: Zapraszam do RMF Classic. Grzegorz Markowski. Perfekt.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Johna Williamsa, filharmonicy wiedeńscy zagrali fragment soundtracku z filmu Hook. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej i taka już niebawem na naszej ścieżce Mark Knopfler i temat do filmu Fakty i Akty. Będzie również legendarna partytura do filmu Maddalena Ennio Morricone. A zanim muzyka z polskich seriali, no to powracam do głośnego filmu, jaki ogłoszono już bodaj 5 lat temu. No i temat powraca na języki za sprawą Toma Hollanda, który w ramach telewizyjnego programu Good Morning America potwierdza, będę wcielał się w nowego Freda Astera. No i pomimo wielu obowiązków związanych z premierami filmu Odyseja i Spider-Man, całkiem nowy dzień, Tom Holland potwierdza, przyznaje również, że ta możliwość wcielenia się w jednego z najwybitniejszych tancerzy w historii kina, Freda Astera, jest dla niego niezwykle ekscytująca. Jak powiedział w trakcie programu, to lubię najbardziej w zawodzie, wyzwania. Następne w planach jest Fred Aster, gdy tylko zakończę promocję obecnych filmów, wracam do studia tańca. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jaki będzie efekt końcowy. Oczywiście dajemy wszystkim szansę, dlaczego by nie. Najważniejsza chyba jest ta idea przypomnienia legendarnej osobowości, jaką był właśnie Fred Astaire. A więc czekamy na premierę nowej filmowej biografii. A teraz Jerzy Matuszkiewicz i polskie seriale. Stawka większa niż życie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
0: RMF Classic. Dla tych, co w górach i na Mazurach.

0: Muzyka Franciszka Schuberta to fragment tria fortepianowego S-dur, wykonanie Beaux-Arts Trio. Za chwilę Elvis Presley zaśpiewa dla tych, co w drodze z pracy do domu, a teraz gorąco zapraszam Was na kolejną opowieść o amerykańskich wynalazkach. W tego lata odwołujemy się do 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, a nasza korespondentka Lidia Krawczuk opowiada i sprawdza historię powstania takich praktycznych wynalazków, które zmieniły nie tylko Amerykę, ale znacznie ułatwiły codzienne życie na całym świecie. Dziś odcinek poświęcony taśmie przezroczystej, taśmie klejącej, której geneza sięga lakierni samochodowej. Posłuchajcie.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Taśmę samoprzylepną.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest rok 1925. Amerykańska firma 3M pracuje nad taśmą, która ma pomóc lakiernikom samochodowym. Samochody coraz częściej malowane są na dwa kolory, a mechanicy potrzebują sposobu, by oddzielić jedną warstwę farby od drugiej. Dotychczasowe rozwiązania zrywają świeży lakier albo przepuszczają farbę. Młody inżynier Richard Drew opracowuje papierową taśmę maskującą z warstwą kleju. Pierwsze egzemplarze mają jednak poważną wadę. Kleju jest zbyt mało i taśma odkleja się od karoserii. Podczas jednego z testów zdenerwowany lakiernik oddaje ją przedstawicielowi firmy i mówi: zabierz ją do swoich szkockich szefów i powiedz, żeby nie oszczędzali na kleju. W tamtych czasach słowo Scotch było w Stanach Zjednoczonych żartobliwym określeniem kogoś skąpego. Richard Drew poprawił projekt, a nazwa została. Kilka lat później opracował także przezroczystą taśmę celofanową. Na rynek trafiła w 1930 roku, w samym środku wielkiego kryzysu. Ludzie zamiast kupować nowe rzeczy, zaczęli naprawiać stare. Taśmą klejono rozdarte książki, banknoty, zabawki, dokumenty, a nawet pęknięte jajka przed transportem. Sprzedaż szybko rosła. Dziś rolka taśmy Scotch znajduje się w milionach domów i biur. Jej nazwa wzięła się z uwagi rzuconej przez irytowanego lakiernika w czasie testów pierwszego prototypu.
0: Historię powstania amerykańskich wynalazków codziennego użytku opowiada w każdy czwartek około 17.30 nasza amerykańska dziennikarka Lidia Krawczuk. Polecam Wam bardzo gorąco także podcast Lidii, w którym możecie usłyszeć o tym, jak żyje się w Stanach Zjednoczonych. Mnóstwo podróżniczych i turystycznych ciekawostek, wiele o tym codziennym życiu w Ameryce Stanów Zjednoczonych. Polecam Ameryka i ja podcast pod tym tytułem. Linki odnajdziecie na naszej stronie. A już teraz obiecany Elvis Presley. To piosenka z filmu Więzienny rok.

Quentin Tarantino tak pieczołowicie dobiera muzykę do swoich filmów. Przed chwilą niezapomniana melodia z filmu Kill Bill. W RMF Classic teraz jedna z ostatnich partytur Daniela Pembertona i Briana May z zespołu Queen, a to oznacza jedne z najwspanialszych partytur gitary elektrycznej napisane dla kina. To temat Eternia z filmu Władcy Wszechświata.

Muzyka z filmu Ogniem i Mieczem, tu RMF Classic, 12 minut do godziny 18. A w świecie filmowym bardzo dobra informacja. Otóż z okazji 35. rocznicy premiery filmu Terminator 2, Dzień Sądu, ten słynny film science fiction i kina akcji trafi do polskich kin, a wydarzy się to 28 sierpnia. Polecam waszej uwadze, jeśli lubicie odświeżyć sobie dobry film. Film w nowej jakości, to już 28 sierpnia. A na naszej ścieżce dźwiękowej już teraz muzyka Vivaldiego, fragment Zimy z koncertu 4 pory roku, zaraz potem zabrzmi fragment 8 symfonii Antonina Dworzaka. Tu RMF Classic.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Card Extra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

0: Atlas chmur i muzyka z filmu pod tym tytułem, skomponowana przez Toma Tykwera, Janego Klimka i Reinholda Heila, a wcześniej duet Andrea Bocelli i Sarah Brightman, Time to Say Goodbye, RMF Classic. O tej porze codziennie sprawdzamy rekomendacje w naszym cyklu Kultura Lokalnie.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnych Kielc.
0: Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza na cykl koncertowy Siódme Chopinowskie Inspiracje. Na scenie wystąpią znakomici artyści z Polski i zagranicy. Zabrzmią utwory nie tylko Fryderyka Chopina, ale także innych wielkich kompozytorów. Prawdziwą ucztą dla miłośników muzyki klasycznej będzie obecność laureatów Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Te koncerty odbywać się będą w pięknym plenerze w ogrodzie włoskim dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Organizatorzy zachęcają, można wziąć ze sobą maty i koce i krzesełka do słuchania koncertów na trawie. A w razie niepogody będą wszystkie koncerty przeniesione do wnętrz pałacowych. Wstęp jest wolny. Najbliższy już 25 lipca to będzie recital fortepianowy Tomasza Rittera, zwycięzcy pierwszego międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych w Warszawie z 2018 roku. Gorąco zapraszamy Was więc do pięknego pleneru parku dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Ten koncert już 25 lipca, więc pojutrze.
1: RMF Classic w Kielcach 99 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic, za chwilę The Hampton String Quartet i ich aranżacja utworu Sweet Dream Are Made of This, a teraz muzyka Scotta Joplina.

0: Ta wersja The Hamptons String Quartetu, piosenki Sweet Dream Are Made of This, którą w oryginale śpiewa Eurythmics, stworzono na poczet serialu Wednesday. Tu RMF Classic, 18.30 na zegarach. Mam dla Was teraz propozycję kulturalną, jeśli kochacie zwiedzać wystawy latem i postać Georges Sand.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Jeśli jesteście w okolicach Żelazowej Woli i domu urodzenia Fryderyka Chopina, macie okazję zwiedzać wystawę zatytułowaną Georges Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. To wystawa czasowa. Będziecie mieli okazję poznać niezwykłe zamiłowanie Georges do malarstwa. Sama próbowała sił w sztukach plastycznych, rysowała piórkiem, ołówkiem podobizny bliskich, zazwyczaj czasem karykatury, ale najchętniej eksperymentowała w technice akwareli, tworząc oryginalne pejzaże rodzinnego regionu Berry. No więc jeśli jesteście w okolicach Żelazowej Woli, koniecznie zajrzyjcie do domu urodzenia Fryderyka Chopina. Ta wystawa będzie czynna do końca roku. A już teraz zabieram Was w zupełnie inny muzyczny wszechświat, mniej filmowy, chociaż właśnie ta piosenka Alan Greena zagrała w filmie, i to w filmie Quentina Tarantino. Jak wiecie, on każdą melodię wybiera z ogromną pieczołowitością. Nie ma przypadkowych piosenek w jego filmach. Pulp Fiction, Let's Stay Together.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting.
3: Lion King?
2: A? Na singoja, baba gitsi baba,
1: Nasz spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl regulaminie.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Po reklamie.

Był to utwór Jana Sibeliusa, Etiude op. 76, numer 2. Grał Ilan Surszer na gitarze, a na wiolonczeli Jian Wang. Tu RMF Classic, mam dla Was teraz piosenkę, która przypomni Wam kadry fascynującego filmu Wielki Gatsby z Leonardo DiCaprio w roli tytułowej. W kadrach słychać piosenkę Lana Del Rey, no i tu przypominam się z ostatnimi informacjami na temat nadchodzącej premiery jej nowej płyty Stove. Artystka w mediach społecznościowych napisała, że potrzebuje minimum jeszcze miesiąc, by ukończyć swój nowy album, a tak śpiewała w filmie Wielki Gatsby.

0: Przy fortepianie Ludovico Einaudi, utwór In un'altra vita. Tu RMF Classic. Jesteście na falach najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem przypomnę wam muzykę do filmu Hawkeye, a potem także Kismet. Wcześniej Queen zaśpiewał We Are the Champions. A już teraz przegląd prasy z dawnych lat. Pożółkłe stronice wertuje dla was tego lata Przemysław Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Halo, tu biuro zleceń, proszę wstawać. Tak, 23 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny pisał o warszawskim biurze oferującym od roku budzenie na telefon. Biuro co rano budziło 120 abonentów. To sporo, jak podkreślał Ekspres Wieczorny, nie dodając, że mało kto posiadał wtedy telefon. Pierwszym klientem był Stanisław Kania, który 23 lipca 1955 roku musiał wstać o 1:20 w nocy. Nie wspomniano tylko, czy był to Stanisław Kania, kierownik Związku Młodzieży Polskiej, późniejszy pierwszy sekretarz PZPR. Ekspres informował również o nowym cenniku wypożyczenia sprzętu turystycznego. I tak członkowie PTTK za wypożyczenie na dobę kajaka płacili 8,50, a namiotu 7,20. Można również było wypożyczyć materac gumowy za 3,50 albo chlebak za 75 groszy. Najtaniej można było wypożyczyć menażkę, tylko 35 groszy dziennie. W 1966 roku życie Warszawy kosztowało w kiosku 50 groszy, a przeczytać w nim można było o warszawskich sklepach Natasza, Chinka, Budapeszt i Hawana, oferujących zagraniczne towary z zaprzyjaźnionych krajów. I jak łatwo się domyślić, narzekano na braki w asortymencie. Czytelnik życia narzekał też na braki w handlu produktów w małych opakowaniach. Proszek XI można było kupić tylko w dużych pudłach. Podobnie herbatę sprzedawaną najczęściej w 5-dekagramowych paczkach, a przecież jednodekowe cieszyły się większym zainteresowaniem. Klienci woleli również małe 50-gramowe tabliczki czekolady z zakładów 22 lipca, czyli z Wedla. Niestety małych opakowań na rynku wciąż brakowało. 10 lat później, 23 lipca 1976 roku, życie Warszawy informowało o uruchomieniu telewizyjnej stacji przekaźnikowej nad śnieżnymi kotłami w Karkonoszach. Dzięki niej mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej i okolic mogli w końcu oglądać drugi program telewizji polskiej. Budowę zainicjowały władze partyjne i udało się ją ukończyć dzięki wsparciu finansowemu lokalnych zakładów przemysłowych, takich jak Fabryka Maszyn Papierniczych, Jeleniogórska Polfa, Fabryka Dywanów w Kowarach i Huta Szkła Kryształowego Julia. Uroczystego uruchomienia dokonał towarzysz Klimczak, kierownik Wydziału Ideowo-Wychowawczego Komitetu Centralnego PZPR. Dodam tylko, że stacja przekaźnikowa Śnieżne Kotły działa do dzisiaj, za co chyba musimy być wdzięczni partii.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Costellanese.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
16: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

Muzyka Mikołaja Rzymskiego, Korsakowa, Lot Trzmiela, fragment baśni o carze Sałtanie, wykonanie Rotterdamskiej Orkiestry Filharmonicznej prowadził David Zinman. Wcześniej fragment trzeciej suity orkiestrowej D-dur Johanna Sebastiana Bacha. A w RMF Classic teraz dobre informacje o polskim kinie. Film Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka został zakwalifikowany do 51. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, konkursu Platform. Ta produkcja właśnie w Toronto będzie miała swoją światową premierę, a potem film Dziki, Dziki Wschód zobaczymy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Powalczy o Złote Lwy, a do kin trafi jesienią. No, cóż, trzymamy mocno kciuki za sukces w Toronto i ciepłe przyjęcie widzów w Polsce. Dodam w obsadzie m.in. Robert Więckiewicz, Joanna Kulik, Piotr Trojan, Janusz Habior, Jacek Oman, Magdalena Różdżka i inni. A już teraz posłuchajcie piosenki z filmu Bodyguard Whitney Houston.

Piraci z Karaibów z muzyką Klausa Badelta. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. Mam dla Was teraz utwór, który znacie doskonale, choć być może nie wszyscy wiedzą, że jego geneza ma dużo, dużo wspólnego z widowiskiem baletowym. Powstał w roku 1928 na zamówienie aktorki, tancerki Idy Rubinstein do widowiska baletowego w choreografii Bronisławy Niżyńskiej, siostry słynnego Wacława Niżyńskiego, rosyjskiej tancerki o polskim pochodzeniu. No i to właśnie w tak wspaniałym kobiecym gronie znalazł się kiedyś Maurice Ravel i stworzył na zamówienie słynne Bolero, które w pierwotnej wersji było właśnie częścią widowiska baletowego w choreografii Bronisławy Niżyńskiej. Przypomnijmy sobie wykonanie orkiestry symfonicznej z Montrealu pod batutą maestro Charlesa Dutoit.

Muzyka Maurice'a Ravela to legendarne bolero, wykonała orkiestra symfoniczna z Montrealu, prowadził maestro Charles Dutoit. Słuchajcie, RMF Classic, po 20 powtórki naszych programów, a także codzienna prognoza astronomiczna. Polecam tym, którzy lubią czasem popatrzeć w niebo i dostrzec wyjątkowe zjawiska wieczorową porą. A już teraz utwór, który zabrzmiał w filmie Cocktail. Film ma już ponad 3 dekady, ale wciąż z ogromnym sentymentem latem słuchamy tej piosenki Beach Boysów. I tym utworem ja już mówię do usłyszenia. Dobranoc, Jadwiga Polus.

0: reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
15: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
16: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie co nieco o ogórkach i o pocałunkach. Trzech szwedzkich lekarzy przedzierało się wiosną 1831 roku do Polski, walczącej kolejny miesiąc przeciw Rosji o swoją niepodległość. Chcieli się dostać w szeregi Wojska Polskiego i także walczyć. Sven Jonas Stille opisywał swoje wrażenia. Przyjechaliśmy do Lipna, małego, dość schludnego i pięknego miasteczka. Udaliśmy się do burmistrza, by pokazać mu paszporty oraz przepustkę. Na rynku sprzedawano przede wszystkim sól kamienną, ozdoby, cebulę i ogórki. Bowiem narodowym przysmakiem Polaka są przede wszystkim ogórki, które zjada on równie łakomie, jak dzieci jedzą jabłka. Burmistrz przyjął nas dobrze i powitał na sposób polski pocałunkiem oraz powiedział, że nie możemy odjechać, zanim nie zjemy obiadu, który przygotował dla nas zarząd miasta. Podziękowaliśmy i powróciliśmy na obiad. I przeżyliśmy w czasie powitania ciężkie chwile, bowiem wszyscy musieli nas koniecznie ucałować, by okazać w ten sposób swoją przyjaźń. Tak więc przypuszczono na nas, biednych Szwedów, prawdziwy szturm. Złożyliśmy tym dobrym ludziom ofiarę z naszych warg, pocieszając się, że może nadejdą także damy, które wynagrodzą nam trudy z ich mężami i braćmi. Niestety, nadzieje pozostały płonne. Jak pisze Stille, byli tam jednak tylko mężczyźni. Nie mogliśmy się spodziewać żadnego zadośćuczynienia. Jednak rozmarzył się i dodawał: w Polsce jest taki zwyczaj i być może jest on przykry, gdy przychodzi do całowania mężczyzn. Nie protestuje się jednak zbytnio przeciwko temu, gdy bowiem ktokolwiek spotka znajomą pannę, otrzyma pocałunek z jej okrągłych usteczek. Wprowadzenia takiego zwyczaju mógłby sobie życzyć każdy młodzieniec w Szwecji, gdzie powitania stały się czczą, formalnością. No proszę, trzeba się uczyć od Polaków z 1831 roku.

0: Reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w Kalejdoskopie Życia i Sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 23 lipca. Czwartek 23 lipca rozpoczął wschód Słońca o 4:57, zaś Słońce zajdzie już niebawem, bo o 20:35. W porównaniu do najdłuższego dnia w roku ubyło nam już 45 minut. Jeszcze przez kilka najbliższych dni możemy cieszyć się widokiem jasnej Wenus na wieczornym niebie. Stopniowo będzie zbliżała się do Słońca, aż w końcu zniknie w jego blasku i pojawi się dopiero w listopadzie na porannym niebie. Warto dziś spojrzeć na Księżyc, znajdujący się w pobliżu najjaśniejszej gwiazdy gwiazdozbioru Skorpiona, Antaresa. Obecnie Księżyc jest 2 dni po pierwszej kwadrze, co daje nam okazję podziwienia struktur jego powierzchni, w szczególności kraterów, w tym jednego z ładniejszych, mianowicie krater Kopernik. Krater ma średnicę 93, a głębokość prawie 4 km. Jego wiek szacuje się na miliard lat. Jeśli chodzi o wspomnianego wcześniej Antaresa, jego nazwa oznacza Antyaresa, czyli przeciwnika Marsa. Wszystko przez pomarańczowy kolor i jego położenie blisko ekliptyki. Było to często źródłem pomyłek i brano go za Marsa właśnie. Antares jest oddalony o 550 lat świetlnych, a jego średnica jest prawie 900 razy większa od Słońca. Druga część nocy da nam okazję do obserwacji Saturna z pięknymi pierścieniami, Marsa z czapami polarnymi i ciemniejszymi obszarami, które kiedyś brano za kanały, chociaż najlepsze warunki do obserwacji Marsa będą dopiero w lutym 2027 roku podczas opozycji, kiedy Mars będzie najbliżej Ziemi. Zdarza się to co 780 dni. Natomiast jeśli ktoś ma do dyspozycji teleskop, może odszukać Urana między Plejadami i Chiadami w Byku oraz Neptuna niedaleko Saturna w gwiazdozbiorze Ryb. Rozpoczyna się też okres porannej obecności Merkurego na naszym niebie. Aż do połowy sierpnia możemy go szukać nisko nad wschodnim widnokręgiem w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie podczas obserwacji obiektów położonych w pobliżu Słońca i nigdy nie kierować lornetki, lunety lub teleskopu bezpośrednio w jego stronę. Grozi to nawet utratą wzroku. Co prawda powszechnie powielany mit, jakoby Galileusz utracił wzrok właśnie przez obserwację Słońca, jest błędny, niemniej ze Słońcem nie ma żartów. Więc pogodnych nocy i bezpiecznych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jest zapierający dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10. RMF Classic.
4: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Ksiądz Wojsa, współczesne apostolstwo. W wykładach tych brała licznie udział inteligencja oraz młodzież akademicka. Halina Doria Dernałowicz jest także, wspólnie z Krystyną Popiel, założycielką Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego, późniejsza nazwa Instytut Świeckiej Przemienienia Pańskiego. Pomysł stworzenia takiego zespołu rodzi się jeszcze przed wojną. Ogromną rolę w tworzeniu Bractwa odegra Maria Janowa Kleniewska, ciesząca się dużym autorytetem wśród kobiet. To ona w 1925 roku organizuje w swojej posiadłości w Dratowie rekolekcje zamknięte dla 8 młodych ziemianek. Zależy jej na duchowym odrodzeniu Polski. Rekolekcje głosi ksiądz Korniłowicz. Dernałowicz odnajduje po latach swoje miejsce w kościele. Za radą księdza Charlesa Journe nie wstępuje do zakonu sióstr zmartwychwstanek, lecz tworzy zespół świeckich osób konsekrowanych, w którego skład wchodzą Krystyna Popiel, Zofia Szczuka, Zofia Nosalewska, Maruszka Stokowska, Maryna Krytowska, Maryjka Mańkowska.

0: usunęła się do jednego z folwarków dóbr kleniewskich, Dratowa, i rzadko przyjeżdżała do Warszawy. To też, gdy wiosną 1924 roku zastałam ją pewnego dnia w Warszawie u pani Zofii Jankowskiej, jednej z najwybitniejszych członkiń zarządu Stowarzyszenia Ziemianek, to spotkanie było dla mnie wielką radością. Od razu nawiązał się między nami kontakt. Pani Kleniewska rozpytywała mnie o pracę i zamiary dotyczące młodych ziemianek i bardzo serdecznie, nagląco zaprosiłaby nasz zarząd na początku wakacji w czerwcu. Przyjechał do niej. Przyjęłyśmy tę propozycję z entuzjazmem. I rzeczywiście pod koniec czerwca wyruszyłyśmy w 7 do Dratowa. Oprócz mnie były Emilia Górecka, Teresa Zamojska, późniejsza Romanowa Czartoryska, Teresa Ciszkiewicz, także nazwana Renią, Leonia Rudzka i dwie wielowiejskie, Zofia, późniejsza Siemieńska, i Maria, późniejsza Jaskłowska. Przyjęte zostałyśmy z serdeczną gościnnością. Pani Kleniewska postanowiła nam przekazać coś, co było jej najgłębszym pragnieniem i niezrealizowaną dotychczas ideą.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, jest punktualnie 21.
1: Prognoza na jutro.
0: Piątek 24 lipca, zachmurzenie umiarkowane w większości regionów miejscami, zwłaszcza w regionach południowych i wschodnich, duże. Przelotne opady deszczu na wschodzie i w regionach południowych także możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni do 22, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 13 do 17 stopni.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Kaja zaprasza. Kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja zawsze mówię, że jeżeli nie czułem tutaj dobrze w Polsce, że nie mogłem być sobą, nie mieszkałabym tutaj tyle lat.
3: Naprawdę.
2: Ale ja już czułem, że będę tutaj zostać, bo w Polsce jest super.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po reklamie.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt. 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Costellanece.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. W spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, końcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tak zakręconej loteriady

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie. Towarzysz w podróży. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 29 lipca po 10 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dzwoni do nas co jakiś czas, że ich gwałciciel ją prześladuje. Nigdy nikogo nie zatrzymaliśmy po jej wezwaniu. Chłopaki śmieją się, że to wariatka. Spłoszył się, bo Lena obrzuciła go gniewnym spojrzeniem i zaraz dodał: w każdym razie cierpi na manię prześladowczą. Daria zmieniła się po tym ataku, przyznała Lena. Nie może dojść do siebie. Wciąż obawia się, że on wróci i dokończy to, co zaczął. Groził jej śmiercią, podobnie jak Alicji i Ewie, z tym, że w stosunku do Darii było wiele bardziej agresywny. Została zgwałcona stalowym prętem i w tym przypadku 3 miesiące przed zdarzeniem ktoś włamał się do wynajmowanego pokoju Darii i pociął jej wszystkie czerwone biustonosze. Na miejscu zdarzenia były sznurki do żaluzji i pętla, która samoczynnie się zaciskała, kiedy Daria starała się uwolnić ręce. Gdyby nie pomoc sąsiada, który wracał nad ranem z imprezy, znaleźlibyśmy ją martwą.

0: Komisarz tego tak nie zostawi. Był zbyt zainteresowany jej wnioskami. Myślę, że ten nieznany sprawca był albo nadal jest włamywaczem. Odważyła się powiedzieć coś, co nie będzie streszczeniem zebranych danych, lecz jej subiektywną interpretacją. Sądzę, że już wcześniej wchodził do różnych mieszkań na rabunek i któregoś razu trafiła mu się okazja do gwałtu. Nie wiem dokładnie, jak to się zaczęło, ale ten ktoś zasmakował w przemocy. I ewoluuje. Pierwszy gwałt był nieporadny. Popełnił wiele błędów i omal nie dał się nakryć na napastowaniu Alicji. Kolejne są już bardziej przemyślane. Natomiast zbrodnia na Emilii Strączyk to ukoronowanie makabrycznej serii.
1: Na razie to tylko hipoteza. Ostudził ją Rosa. Co taki ktoś miałby kraść u Ewy Janaszkiewicz? Sama powiedziałaś, że kobieta ledwie wiązała koniec z końcem.
0: Ewa została wybrana nie z powodu swoich oszczędności, które notabene nieroztropnie trzymała w domu, ani nie ze względu na swoją aparycję, odrzekła Lena. Zaatakował ją, ponieważ była łatwą ofiarą. Podobnie jak Alicja i Daria. Jego pociąga to, że one są u siebie, w bezpiecznej przestrzeni, we własnym domu, a on tam na nie czeka i działa z zaskoczenia. Na zawsze odbiera im poczucie bezpieczeństwa. Na początku to mu wystarczało, ale zaczął zabijać. On się nie zatrzyma i będą kolejne ofiary, bo potrzeba zadawania bólu i dominacji jest silniejsza niż rozsądek. To przymus podyktowany fantazjami. Włamania fetyszystyczne i cięcie blizny, która może zostać uznana za wyuzdaną, to potwierdzają. On poluje, prowadzi wywiad i skrupulatnie wybiera ofiary według ich dostępności. Jestem pewna, że jak go złapiemy, będzie miał mnóstwo intymnych pamiątek z domów różnych kobiet. Nie tylko tych, które zgwałcił albo obrabował.
2: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.